0: pijama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Gesto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
2: Tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie być może ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie pani autorstwa.
1: Ten olbrzymi dysonans między tą śliczną Warszawą, wypielęgnowaną, tymi głównymi ulicami, gdzie palą się neony przez całą dobę i kolejne ulice, gdzie na podwórkach stoją wychodki, gdzie dzieci bawią się w błocie, gdzie panuje absolutna bieda. I kiedy robiłam research do tej książki, to mnie bardzo, bardzo uderzyło i chciałam trochę oddać tego klimatu, tego miasta. Trochę zburzyć ten pomnik Paryża Północy.
2: Takie jest Powiśle, ale nie tylko. Taki jest też właściwie dzisiejszy Muranów.
1: Tak.
2: To są te okolice, prawda, po których nasi bohaterowie wędrują podczas jednego ze swoich pierwszych spotkań i tu rzeczywiście ten obraz tej biednej stolicy jest odmalowany w taki bardzo poruszający sposób, a ciekawa jestem właśnie jak ten research wyglądał, z czego pani korzystała podczas przygotowywania tego pejzażu ówczesnej, przedwojennej jeszcze Warszawy.
1: Taką główną inspiracją był dla mnie zbiór reportaży, przedwojennych reportaży, które ukazały się po wojnie. I to jest ciekawe, dlaczego one się pojawiły po wojnie, a mianowicie dlatego, że władzy komunistycznej bardzo było na rękę, żeby zebrać takie materiały, dokumenty obrazujące tę prawdziwą Warszawę. I żeby pokazać, że jednak ta sanacyjna Polska nie była taka wspaniała i nie ma do czego wracać i spójrzmy do przodu. I to był rzeczywiście taki zbiór, w którym ja trafiłam. Tam jest mnóstwo tekstów bardzo ciekawych, między innymi Uniłowskiego, Wandy Wasilewskiej, czyli jest bardzo dużo tekstów w ogóle takich lewicujących autorów, którzy pisali do robotnika, nie do tych takich najbardziej prestiżowych, sanacyjnych dzienników, tygodników, tylko właśnie do mniej poczytnych. I zbiór tych tekstów fantastycznie pokazuje tę ciemną stronę miasta. I tam są i bardzo dokładne opisy Powiśla, i bardzo dokładne opisy dzielnicy północnej, Pelcowizny, tych wszystkich obrzeży Warszawy, takich miejsc, gdzie rzeczywiście mieszkała biedota. Też bardzo ważnym elementem tych reportaży są kwestie mieszkaniowe. Bo to, co się stało po II wojnie światowej, czyli po odbudowie miasta, kiedy te ulice zostały rozluźnione i ta zabudowa stała się trochę... Większe ulice dostaliśmy i szersze. Natomiast wcześniej to było bardzo ciasne, bardzo takie skupione i faktycznie nie było niczym nadzwyczajnym, że w jednym mieszkaniu, w jednej izbie mieszkało kilkanaście osób. I opisy, które ja znalazłam tego życia, szczególnie ludności robotniczej, tej, której się w życiu nie do końca powiodło, to były wstrząsające opisy. I bardzo chciałam, oczywiście ja nie mogłam przegadać tego tematu za bardzo w powieści, bo musiałam snuć swoją historię, ale bardzo chciałam, żeby ten klimat i te dysproporcje społeczne, możliwości społeczne, żeby to w tej książce wybrzmiało. Mówię tak, żeby troszeczkę zmienić postrzeganie Warszawy, bo mówię, ten Paryż Północy, który gdzieś tam zawsze z tyłu głowy nam się słyszymy o tym mieście i myślimy o nim w ten sposób, no to nawet nie jest półprawdy. To jest jakiś szczątek prawdy. To było kilka ulic tutaj, które były takie reprezentacyjne, piękne, zadbane, oświetlone, gdzie rynsztokami nie spływały nieczystości, a naprawdę większość Warszawy to były i koszmarne warunki lokalowe, olbrzymi brud, niedogrzane
2: Stare
1: mieszkania.
2: Stare miasto przecież, które przez lata było tak naprawdę takim rejonem, w którym mieszkała biedota, w którym po wojnie właściwie pojawiły się pierwsze toalety, tak? Mm-hmm. Gdzie pamiętam, że rozmawiałam już 2 lata temu chyba przy okazji przygotowywania przez Muzeum Warszawy jubileuszu i jakby pojawiły się przy okazji tej rozmowy takie malownicze widoczki, wedle których właśnie na rynku dzisiejszym, wspaniałym, staromiejskim stały wozy pełne nowych sedesów, bo po prostu montowano kanalizację po raz pierwszy w tym rejonie. Przepraszam, że się wtrąciłam.
1: Tak, bo też to nasze postrzeganie dzisiejsze Starego Miasta, no nie jest tożsame z tym, jak ten rejon Warszawy wyglądał przed wojną. To zawsze mnie fascynuje, kiedy jestem w tych okolicach i na przykład schodzę nad Wisłę i jest Góra Gnojna i próbuję sobie wyobrazić, bo państwo nie wiem, czy wiedzą, czym ta Góra Gnojna była, no to było po prostu wysypisko, czyli już za murami miasta wysypywano wszystkie nieczystości, wszystkie śmieci, więc to, po czym my dzisiaj spacerujemy, zachwycając się zielenią skweru, patrząc na Wisłę, no to po prostu była góra smrodu, po której biegały szczury wielkości psów. No więc no, trochę inaczej wyobrażamy sobie to miasto.
2: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Zdecydowanie tej wiosny przypomniała mi się jesień. 13 stopni w Warszawie i deszcz. Odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa w ciągu dnia. Zaledwie 17 stopni pokażą termometry w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Katowicach, we Wrocławiu i w Poznaniu. 18 Kraków, Rzeszów, 15 Bydgoszcz i Trójmiasto, 14 stopni w Olsztynie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 7 na zegarze, dzień dobry, 11 dzień czerwca, czwartek, imieniny Barnaby, Anastazego i Pauli. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj kalendarz wskazuje, że obchodzimy dzień Rysia. I słowa Stanisława Tyma na ten dzień. Łatwo się mówi, trudno powiedzieć. Albo, interpretując inaczej, łatwo się mówi, trudno powiedzieć. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Zapraszam.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7, kiedy byłam mała, kochałam deszcz i kochałam, jak pada, i wskakiwałam we wszystkie kałuże. Dzisiaj wyszłam, pokręciłam nosem, założyłam kaloszem mojego syna w dodatku, bo swoich nie mogłam znaleźć i pomyślałam sobie, no chyba się starzeję. Deszcz jest jednym z najbardziej niedocenianych wynalazków natury. Przypominam, większość ludzi traktuje go jak usterkę pogody. Mokre buty, zaparowane szyby, korki. A to jest przecież moment, w którym jednak należy na chwilę zwolnić. I świat też zwalnia i odzyskuje proporcje. Filtr szumu to jest zbawienny dźwięk na nasz mózg. Wygasza chaos, porządkuje myśli, pozwala usłyszeć własne zdanie, zanim zagłuszy je codzienność. Wtedy najlepiej zakopać się pod kocem i słuchać walenia o te szyby. Deszcz ma też coś, czego nie mają słoneczne dni. Uczciwość. Nie próbuje być efektowny. Nie sprzedaje iluzji niekończących się możliwości. Przychodzi, oczyszcza powietrze, przyciemnia kolory miasta, wydobywa detale, których normalnie nie zauważamy. Zapachy, rytmy, światła odbijające się w kałużach, jak w pękniętych lustrach. Paradoksalnie to właśnie deszcz sprawia, że bardziej doceniamy ciepło, schronienie i bliskość. Bez niego komfort byłby przezroczysty, a z nim staje się doświadczeniem filiżanka herbaty. Słoneczny dzień jest przyjemna, ale podczas ulewy staje się niemal filozoficznym argumentem za istnieniem cywilizacji. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że deszcz jest genialny ekologicznie, bo chłodzi miasta, nawadnia, oczyszcza, utrzymuje obieg życia w ruchu. Słońce robi świetny marketing, ale deszcz wykonuje większość pracy operacyjnej. W związku z tym mam nadzieję, że Was przekonałam do tego, że dzisiaj cały dzień będzie lało i należy się z tym pogodzić.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z7.21 na zegarze. Ja przypominam, że dzisiaj jest czwartek, a w czwartek to już jest prawie weekend. W związku z tym można sobie różne zajętości weekendowe planować. W poszukiwaniu adrenaliny spektakl w reżyserii Ewy Galicy w Teatrze Powszechnym. Będzie można zobaczyć ten spektakl na małej scenie. To opowieść o współczesnej Warszawie i warszawskiej Pradze, widziana oczami młodych dorosłych, którzy poszukują w życiu swojego miejsca oraz tytułowych, skrajnych emocji. 13 czerwca w Teatrze Powszechnym premiera, a ja myślę sobie, że warto się do Teatru Powszechnego wybrać. Główną bohaterką spektaklu jest Marlena, która stara się znaleźć nowe mieszkanie dla siebie i młodszej siostry, bo chce się wyprowadzić od swojego chłopaka. I tak zaczyna się ta historia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7H39. Jeżeli teraz wychodzicie z domu, pamiętajcie o parasolkach. Ja dzisiaj nawet założyłam kalosze syna, bo swoich nie mogłam znaleźć. Teraz będzie o sztuce odpoczynku. To nie jest prosta rzecz. Ostatnio ktoś bardzo mądry mi powiedział, Natalia de Barbaro dokładnie, była to, że żyjemy w świecie, w którym już nie tylko asertywność oznacza mówienie nie w sytuacjach, których nie chcemy, w które nie chcemy się angażować i wchodzić, ale właśnie ta nasza asertywność dzisiaj polega głównie na tym, żeby z tych rzeczy, które chcemy, wybrać te, które chcemy najbardziej, a reszcie powiedzieć nie. Pomyślcie nad tym, bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, a ostatnio, kiedy moja przyjaciółka miała wernisaż, miałam zaproszenie do teatru, a mój syn chciał jechać na ryby. Wszystkie trzy rzeczy były świetne i na wszystkie na początku powiedziałam sobie wewnętrznie tak, a potem trzeba było dokonać wyboru. To jest też w kontrze do odpoczynku i w kontrze do tego, że warto odpuszczać i że to jest bardzo trudne dzisiaj, żeby na przykład nic nie robić, żeby usiąść i obejrzeć jakiś świetny film, na przykład z Meryl Streep, o którym dzisiaj też Wam opowiem. Można też połączyć letni wypoczynek z kontaktem ze sztuką, na przykład. I do tego zaprasza nas i zachęca Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach wakacyjnego programu Sztuka Odpoczynku. To jest oferta dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych, a w planach półkolonie, warsztaty plastyczne, spacery miejskie, oprowadzania sensoryczne i wydarzenia zachęcające do odkrywania muzealnych oddziałów w mniej oczywisty sposób. Program będzie realizowany przez lipiec i sierpień i to jest ważna informacja dla tych wszystkich, którzy są z Krakowa, którzy planują już letnie zajętości, głównie żeby bąbelkom się nie nudziło, bo to jest bardzo ważne. Wakacje ze sztuką, czyli podróż w wyobraźni, muzeum, które angażuje wszystkie zmysły, mikropodróże, spacery, cztery muzea w 3 godziny na przykład. To jest świetna propozycja na wakacje.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: wspomniałam o Muzeum Narodowym w Krakowie i od razu zatęskniłam, ale to jest taka tęsknota, której nie da się wyjaśnić geografią. Kraków nigdy nie był dla mnie tylko miastem. Moim zdaniem to jest jednak stan umysłu, miejsce, w którym mieszka poezja, ale ona nie mieszka w książkach, osiada na murach kamienic, w mgłach nad Wisłą i w ciszy brukowanych uliczek po zmroku. I to miasto poetów nie dlatego, że żyli tu wielcy twórcy. Kraków jest miastem poetów, ponieważ Kraków zmusza do uważności. Nawet gdy nie chcemy, to wywiera na nas presję, bo uczy patrzeć wolniej, słuchać głębiej, dostrzegać znaczenie tam, gdzie inni widzą codzienność. I każdy zaułek, moim zdaniem, wydaje się przypisem do wiersza, którego jeszcze nikt nie napisał. Są miasta, które imponują rozmachem. Kraków też imponuje. Wszyscy turyści, którzy mówią o Krakowie, mówią, że się w tym mieście zakochali od pierwszego wejrzenia. No, nie chciałabym tak generalizować, ale wszyscy, z którymi rozmawiałam ostatnio, którzy odwiedzili Kraków po raz pierwszy, porównują go do najpiękniejszych starych europejskich miast. Nie ma co porównywać. On jest pięknym starym europejskim miastem. Są miasta, które uwodzą i Kraków też uwodzi pamięcią, nie krzyczy, szepcze, nie pędzi, trwa. Może właśnie dlatego tak trudno przestać za nim tęsknić, bo tęskni się nie tylko za miejscem, ale za wersją siebie, którą to miasto potrafi wydobyć z człowieka. Czasem mam wrażenie, że to miasto nie znajduje się na mapie, ale gdzieś między wspomnieniem, marzeniem, gdzieś między jawą a snem. Lubię bardzo i pozdrawiam, bo wiem, że mamy bardzo dużo słuchaczy i słuchaczek w Krakowie. Miejcie dobry dzień w tym cudownym mieście.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Stylizat.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.

0: czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
5: Nastaw się na Chill Out.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
7: Sprawdzamy sobie pogodę. Pada, przydadzą się kalosze i parasolki. Chyba że jeździcie autem po mieście, to wtedy przyda wam się nasze towarzystwo. 17 stopni Warszawa dzisiaj, Łódź, Kielce, Katowice, Wrocław, Poznań, 18 Kraków i Rzeszów, 15 Gdańsk, 14 Olsztyn, Białystok 20 i 17 w Szczecinie.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
8: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
9: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
7: Kiedyś przeczytałam, że deszcz to łaska, deszcz jest niebem zstępującym na ziemię. I proszę o takie podejście. Dzisiaj minęła 8, 11 dzień czerwca, czwartek, imieniny Barnaby, Anastazego i Pauli. Dzisiaj dzień Rysia. Łatwo się mówi, trudno powiedzieć. Stanisław Tym, zdanie na dziś. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka w Chilli Z.
9: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

0: Słuchajcie, czyli za 8 minut po godzinie 8. Malta Festiwal niebawem. I w tym roku cykl Kino Kobiet. W Parku Starego Browaru odbędzie się 7 filmowych wieczorów, podczas których kino stanie się punktem wyjścia do rozmowy o relacjach, o pamięci, o przemocy, o bliskości i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Obiecuję, że w następnym tygodniu szefowa Malta Festiwalu pojawi się w radiu i zaprosi Was osobiście. No, Kino Kobiet od początku stanowi część festiwalowej przestrzeni dialogu. Pokazy nie są jedynie prezentacją filmów, ale zaproszeniem do wspólnego namysłu nad tematami, które poruszają twórczynie i twórcy. Tegoroczny program tworzył historię bohaterek próbujących odzyskać głos, zrozumieć własną przeszłość albo uwolnić się od ról narzuconych przez rodzinę i społeczne oczekiwania. W centrum tych opowieści znajdują się relacje między matkami i córkami, rodzeństwem, partnerami, przyjaciółmi oraz kolejnymi pokoleniami kobiet. Warto pojechać na Maltę.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 14 minut po godzinie 8. Zaproszenie na Maltę nieustannie aktualne, a ja chcę powiedzieć, że już jest proud i że ja widziałam i że naprawdę warto. Ten film łamie tabu, który nadal w Polsce istnieje, ten serial. To jest obraz, który opowiada historię o młodym geju, który musi się w tym kraju zająć małym dzieckiem po śmierci swojej siostry. Muszę wam powiedzieć, że to jest taki obraz, o którym piszą już na świecie, ale dla nas jest to ciągle, mam wrażenie, kamień milowy. To jest trochę tak, jak Erika Jong napisała Strach przed lataniem w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Ta książka bardzo szybko się wyprzedała. Kobiety sobie ukserowały po cichu i myślały o swojej seksualności, o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach i o tym, co jest w życiu ważne. Historia Filipa, młodego, nieodpowiedzialnego, umówmy się, geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się nie zmieni. To jest historia młodego człowieka, bezczelnego, bezkarnego, bezrefleksyjnego, niecierpliwego, pięknego i młodego, aroganckiego, który budzi zachwyt w oczach innych i gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. No, ja mówię, że ja już obejrzałam 12 czerwca dokładnie premiera polska. Ignacy Lis, chyba nie muszę więcej mówić, warto, trzeba, musicie. Nie lubię też mówić, że ktoś coś musi, ale tutaj musicie. Naprawdę zróbcie to. Obejrzyjcie, bo warto.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu do doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Kaufland jest fresh! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od czwartku

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Po reklamie.

Frank O'Hara, moje serce. Nie będę płakał na okrągło, ani się na okrągło śmiał. Nie lubię bardziej jednego tonu od drugiego. Chciałbym mieć bezpośredniość kiepskiego filmu. Nie tylko niekasowego gniota, lecz również zapowiadanego z wielką pompą supergiganta. Chcę być przynajmniej tak żywy jak ten brud. A jeśli jakiś miłośnik mojego bałaganu powie: to wcale nie przypomina Franka, tym lepiej. Czy noszę tylko ubrania szare i brązowe? Nie. Do opery wkładam robocze koszule, często. Chcę chodzić na bosaka, chcę być ogolony. A moje serce... Nie można polegać na sercu, ale ta jego lepsza część, moja poezja, jest otwarta.

0: Reklama.
1: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
2: dobrze być w domu.
1: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
6: Skoda. Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
7: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, za akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
6: Cudownie!
7: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Miasto sparaliżowane, Bąbelek spóźnił się na muzykę, bo pada. Wyobraźcie sobie, deszcz przeszkadza w punktualności w życiu. Zaplanujcie sobie to padanie, bo dzisiaj będzie padało wszędzie, w całej Polsce. 17 stopni w ciągu dnia w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu 18, w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie, 16 w Zielonej Górze, 20 w Białymstoku, 15 w Trójmieście i 14 na Warmii.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 11 czerwca, czwartek, imieniny Barnabę, Anastazego i Pauli. Dzisiaj dzień Rysia. Rysia. Pozdrawiam wszystkie Rysie, które nas słuchają. Łatwo się mówi, trudno powiedzieć, Stanisław Tym, albo łatwo się mówi, trudno powiedzieć. Nie wiem, jak to przeczytać, żeby... A zresztą każdy niech sobie interpretuje, jak chce. Jestem tolerancyjna i jest dowolność. Zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka w CZ. Hej!
0: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: I przypominam, że deszcz nie przeszkadza światu istnieć. Przypominam mu jedynie, żeby na chwilę zwolnił.

0: lose it. Feel the bass, move through it. With the rhythm, can't lose it. 7 minut po godzinie 9. Słuchacie Chili Z. To jest śniadanie do łóżka. Deszczowy poranek ma złą prasę. Wiele osób budzi się, patrzy za okno i od razu uznaje, że dzień będzie trudniejszy, a przecież deszcz nie zabiera nam możliwości działania, co najwyżej przypomina, że świat nie został stworzony wyłącznie dla komfortu. Jest coś pięknego w ludziach, którzy mimo szarych chmur wstają, parzą kawę, herbatę, odprowadzają dzieci do szkoły, jadą do pracy, krok po kroku ogarniają własny kawałek rzeczywistości. Właśnie tak działa świat, nie dzięki wielkim rewolucjom, ale dzięki milionom zwykłych poranków, podczas których ktoś postanawia zrobić to, co do niego należy. Deszcz za oknem nie jest przeszkodą, jest tłem. My często przeceniamy znaczenie pogody, nie doceniając własnej sprawczości. Miasta budzą się tak samo, tramwaje jadą swoim rytmem, piekarnie pachną świeżym chlebem, a ludzie niosą swoje marzenia przez mokre ulice. I tak jak codziennie w mojej ulubionej piekarni obok pan wypieka właśnie ciasteczka z kawałkami czekolady i odkłada mi jedno takie ciasteczko, jak co tydzień o tej porze. I ja to ciasteczko zjadam sobie ze smakiem. Jeśli dziś pada, to nie jest powód do narzekania. Bardzo was proszę, to jest dowód, że świat nadal pracuje. Ziemia dostaje wodę, drzewa dostają życie, a my dostajemy kolejną szansę, żeby zrobić coś dobrego z tym dniem, niezależnie od tego, co się dzieje za oknem. Jeżeli słuchacie mnie teraz w samochodzie, to jesteście ultra dzielni, że w ogóle pokonaliście ten poranek z optymizmem i wyszliście z domów. To jest rzecz wielka. Zdecydowanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy są akurat w drodze.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, czyli za 17 minut po godzinie 9, a już teraz książka do dostania, premiera 3 czerwca, więc naprawdę niedawno. Adam Robiński i Faronauci dookoła Bałtyku. 10-letni chłopiec stoi na bałtyckiej plaży i pyta o horyzont. Czym jest? Czy można go dotknąć? Co się za nim kryje? 30 lat później, jako dorosły, wyprawia się za morze, by samemu odpowiedzieć na te pytania. Chcę, by każde z 9 państw nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy i Polska, opowiedziało mu o własnej perspektywie, z jakiej patrzy na najmłodsze morze świata. W rezultacie wzorem poety Tomasza Tranströmera opisuje nie jeden, lecz wiele Bałtyków. Widzi mozaikę siedlisk i krajobrazów, słonowych lagun, pieszczystych plaż, wydm, klifów oraz skalistych archipelagów, podąża wzrokiem za kluczami migrujących ptaków, a potem zagląda pod wodę. To jest wyjątkowa książka o wędrowaniu po zamarzniętej zatoce, o wchodzeniu do latarni morskich i studiowaniu trasy słynnych wypraw. Wreszcie ów mężczyzna, który kiedyś był chłopcem, dociera tam, gdzie granice morza i lądu się zacierają. Czy to za sprawą niepowstrzymanych sił geologii, czy wyłącznie ludzkiej fantazji. Każdy z narodów, które geografia zaślubiła z Bałtykiem, pozostaje w związku jedynie z jego fragmentem. Choć osiedliliśmy to jezioro niczym stado kruków, rozdziobujące truchło sarny, każdy z nas interesuje się wyłącznie jedną kończyną, głową, tułowiem albo zadem. Prawdę mówiąc, nie ma wśród nas zgody nawet co do jego imienia. I Niemcy nazywają to morze inaczej. I Estończycy również. Jeszcze więcej zamieszania wprowadzają Finowie z nazwą Itämeri, wskazującym na zachód, choć z perspektywy linii brzegowej Finlandii Bałtyk leży na północy, zachodzie i południu. Wszędzie, tylko nie na wschodzie. Polakom z kolei jednoznacznie kojarzy się z północą. magdalena.kasperowicz@z.pl Książka Faronauci może być wasza już teraz.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone, ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
12: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli za 9:37 na zegarze. Właśnie sobie oglądałam zdjęcia z zielonej szkoły, bo Bąbelek w tym roku był w Tatrach, ale też na Słowacji i spływali Dunajcem i tak sobie pomyślałam, nigdy nie zapomnę, jak miałam, nie wiem, z 8 lat może i moja babcia zadała mi pytanie, kim chciałabym być w życiu. No i ja tak popukałam się w głowę, pomyślałam, pokręciłam lokiem i mówię, emerytką. Wydawało mi się to nieskończenie fascynujące, że możesz robić nic w życiu i że to jest właściwie jakieś takie wspaniałe. Problem jest taki, że jak jesteśmy dziećmi, to chcemy być dorośli. Jak jesteśmy dorośli i dojadą nas pity, polisy, ubezpieczenia, rachunki, prąd, telefony, streamingi, bąbelki, lunchboxy, wszystkie te zajętości, z których składa się nasze życie. I umówmy się, żyć wcale nie jest prosto. To nie jest takie proste. To jak chcemy być mali, chcemy być duzi, jak jesteśmy mali, a potem jak jesteśmy duzi, to patrzymy na tę beztroskę wszystkich bąbelków dookoła, nawet jak nie mamy swoich bąbelków. I wydaje nam się, że to jest najpiękniejszy czas w życiu. Dlatego warto zmierzać do tu i teraz, żeby sobie nie robić takich numerów, jak przed chwilą wam opowiedziałam.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A teraz będzie Lana. Ona też ładną poezję pisze. Dzisiaj o tym gadałam z kolegą.

0: 9:45 na zegarze i tym oto optymistycznym akcentem będę wam mówiła już pa. I po 10:00 pojawi się Bartek Winczewski, który się z wami przywita i będzie kontynuował tę podróż przez dzisiejszy deszczowy dzień. Na pożegnanie będą fidrygałki Maxa Tachosiuka. Gdyby ktoś nie wiedział albo się nie orientował, fidrygałki to jest taki wyraz, który oznacza rzeczy błahe. Bardzo lubię te wszystkie archaizmy, regionalizmy i te wszystkie słownikowe leksemy, które nie są w obiegu potocznym, a są odkrywane. Na przykład fidrygałki. Więc chciałam wam powiedzieć na koniec tego spotkania, żebyście się fidrygałkami nie przejmowali. Fidrygałki to są sprawy nieistotne i nie powinny zajmować waszej uwagi. Życzę wam cudownego, wspaniałego, pięknego, dobrego, suchego z filiżanką herbaty dnia. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Cześć, słuchacze i słuchaczki.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Do Gdyni zapraszamy Was niedługo na spotkanie z designem, ale wcześniej też dziać się tu będą rzeczy wspaniałe i godne polecenia. Chodzi o Festiwal Sztuki Współczesnej Sny o Gdyni. Po raz pierwszy organizowany w tym roku przez Fundację Przypływ z okazji stulecia miasta. To będą wystawy, działania edukacyjne i wydarzenia specjalne, w tym debaty o przyszłości miasta. Zobaczymy m.in. obrazy Katarzyny Swinarskiej, pirografię Zuzanny Dolegi, instalacje świetlne Magdaleny Peli, zapachowe Astrolabium oraz immersyjne Marcina Zawickiego czy Mariusza Warasa. Nie zabraknie też fotografii Kacpra Kowalskiego i użyczonych ze stałej kolekcji warszawskiej fabryki czekolady prac Pawła Bownika. Bezpłatne letnie wydarzenie potrwa od 13 czerwca do 27 września. Obejmie aż 10 lokalizacji w całym mieście. No i dzieła niemal 40 zaproszonych artystek i artystów. Pierwszy wernisaż już 13 czerwca, to wtedy wieczorem zapraszamy do foyer gmachu YMCA. Warszawska księgarnia Big Book Cafe poleca się na najbliższe wieczory. Dzisiaj gratka dla tych, którzy lubią słuchać czytanej na głos literatury. Fragmenty scenariusza Janusza Głowackiego do filmu Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy przeczytają Zofia Wichłacz i Antoni Pawlicki. Będą też piosenki Jakuba Włodarczyka, to dzisiaj o 19:00, a jutro w księgarni MDM posłuchamy muzyki Nowiki i Basza. Z kolei w sobotę zacznie się dwudniowy targ społeczny pod hasłem Zabierz książkę na wakacje. To będzie okazja do zdobycia perełek z drugiej ręki. Zapraszamy w sobotę od 10 do 20 i w niedzielę od 10 do 18. Co roku w czerwcu na krakowskim rynku spotkać się po Hutla i Konika. To jest jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa, wpisana zresztą na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Lejkonikowy orszak przejdzie tradycyjną trasę ze zwierzyńca do rynku głównego już dziś. Wyruszy z siedziby wodociągów miasta. Podobnie jak w poprzednich latach, towarzyszyć mu będzie widowisko na scenie pod wieżą ratuszową na rynku głównym. W tym roku zaprezentuje je tatarski zespół taneczno-wokalny Bończuk.
0: No i tyle od Magdy Bauer na
2: razie
0: teraz.
2: Tak, na razie tak, ale będzie oczywiście więcej.
0: To my na kawę, bo trzeba się troszeczkę obudzić. Pogoda dziś parszywa. No właśnie, o pogodzie w Chili Z już teraz. Do usłyszenia za godzinkę.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Większe przejaśnienia i rozpogodzenia dziś dopiero wieczorem, tymczasem pochmurno i deszczowo. Pada i będzie padać w całym kraju, bez wyjątków. Temperatury niezbyt wysokie, najcieplej na wschodzie, tam do 19 stopni, na południu 17, tyle samo w centrum. Na zachodzie dziś 15 stopni, najchłodniej 14 na północy.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Pogoda nas dziś nie rozpieszcza, musimy radzić sobie w inny sposób. Radźmy sobie więc przy użyciu doskonałej muzyki, może dobra kawa, także i na pewno będzie lepiej. Zapraszam do 13:00.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: 5 minut po 10:00 tymczasem.

Czy macie świadomość, że dziś startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? No właśnie, gdybym o tym nie wiedział, to raczej bym się nie zorientował. To oczywiście efekt tego, że Polski na mundialu tym razem nie ma, choć pamiętam mundiale, kiedy także nas nie było, a jednak emocje były większe. Może to przychodzi z wiekiem, kiedy człowiek jest młodszy, to w naturalny sposób ekscytuje się faktem, że zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i nie trzeba wcale jakoś przesadnie piłką się interesować. Po prostu wchodzi się w to święto. No właśnie, święto piłki największe co 4 lata. To będzie największy mundial w historii. Mundial, który dziś właśnie rozpoczyna się w Ameryce Północnej. Gospodarzami tegoż będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Rozgrywki odbędą się w 16 miastach. Udział w mistrzostwach weźmie rekordowa ilość 48 drużyn, które w sumie rozegrają 104 mecze. Wszystko rozpocznie się dzisiaj od meczu otwarcia między Meksykiem a Republiką Południową Afryki. Finał zaś za miesiąc, 19 lipca. No dobrze, dajmy sobie szansę, może te mundialowe emocje zaczną nam się udzielać za jakiś czas. Mimo wszystko bardzo bym sobie tego życzył. Orange County, Rex Orange County, nawet i Guitar Song, to w Chillizet już teraz.

Hurricane i Cannons. To za nami w Chili Z, 22 minuty po 10. Jutro, czyli w piątek 12 czerwca, premiera nowej, drugiej studyjnej płyty kwartetu Przebi Śniegi, Sen Multiplayer. Taki tytuł nosić będzie ten album. Bardzo czekamy. To tymczasem Zakręty. Pierwsza piosenka, która nowy album Przebi Śniegów zapowiadała, no to z przyjemnością wielką przypominam wam ten song już teraz w Chili Z.

0: Wszystko się zaczęło w każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Każdy zasłużył na swoje święto, nawet komornik sądowy. Ja wiem, że słowo komornik sądowy wzbudza od razu pewien niepokój, by nie powiedzieć niechęć, ale to jest bardzo ważna, trudna, często niebezpieczna praca. Pozdrawiam więc wszystkich komorników sądowych w dniu ich święta. To właśnie dzisiaj, 11 czerwca, Dzień Komornika Sądowego.

Tęskno i kombinacje w Chili Z to w szeregach tego duetu niegdyś występowała Hania Rani. Hania Rani, która w miniony poniedziałek odebrała ważne wyróżnienie, uhonorowana została srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. To jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej kultury. Nasze wielkie gratulacje.

but it might be true.

Wiem, że dużo dobrych emocji wzbudza w Was nasza płyta tego tygodnia. To nowy album Jelena Gondy, Doctrine of Love, młody amerykański soulman zapatrzony w klasyków gatunku. W ubiegły piątek przypomniał nam o sobie kolekcją nowych piosenek. Kolejne z Jalenem spotkanie w Chili Z już po 11:00. Tymczasem Jalen pojawi się już teraz, również w duecie z Jordanem Rakeem. What It Gave Me. Tak kończymy tę godzinę czwartkowych dobrych wibracji w Chili Z.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 11 właśnie minęła. Witam ponownie Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Czekolada i design, taki duet w pogoni za kulturą. Oba światy mogą się wspaniale inspirować, a z tych inspiracji czerpać mogą artyści. Przekonamy się o tym, odwiedzając nową wystawę w Muzeum Czekolady. Oglądać tu można aktualnie pracę Malwiny Konopackiej. To między innymi dwa niezwykłe totemy, które z jednej strony nawiązują do słodyczy, z drugiej do tradycji polskiego wzornictwa i sztuki, a konkretnie dzieł Zofii Stryjeńskiej. Wystawa Forma Smaku potrwa do 27 sierpnia. Będzie ją można również oglądać w ramach specjalnych czerwcowych oprowadzeń, na które zapraszamy 16 czerwca. Tutaj czekać będzie na Was kuratorka Anna Grochowiak, podobnie 22 czerwca i 29 czerwca spacer po wystawie z artystką Malwiną Konopacką. Agnieszka Sikora została warszawianką roku 2025. Jej fundacja Po Drugie pomaga młodym osobom, które dotyka kryzys bezdomności. To o nich i działaniach fundacji opowiada krótkometrażowy dokument autorstwa Mikity Pandeki. Premierowo będzie można go obejrzeć dzisiaj w warszawskiej Zachęcie. Wydarzenie będzie podsumowaniem ponadrocznej współpracy Zachęty i fundacji Po Drugie, a po projekcji zaplanowano debatę dotyczącą tego, jak wspierać młode osoby doświadczone bezdomności. Tę rozmowę poprowadzi Magdalena Ligomonti. Zapraszamy dzisiaj o 17:00. Wstęp jest wolny, a my przy okazji przypominamy o prezentowanej aktualnie w Zachęcie wystawie Dojrzewanie. To uniwersalna opowieść o kruchości, wstydzie i szukaniu sensu w dzisiejszym chaotycznym świecie. W tej opowieści coś dla siebie znajdą i osoby nastoletnie, i dorosłe, podkreślają kuratorzy. Wystawę można zwiedzać w swoim rytmie, w towarzystwie edukatorów, właśnie podczas specjalnych oprowadzeń, na które zapraszamy w każdą niedzielę o 12:00 i 14:15 i w każdy czwartek o 12:15 i 17:30. Można wybrać się na przykład dziś. Zaglądamy jeszcze na Śląsk, przypominając Wam o tym, że trwa tu już festiwal Open the Door. Po raz 9 zaprasza na niego Teatr Śląski.
3: Myślę, że spektaklem, którym widzów zaskoczymy, będzie Szpieg Skrajny Głuchych. Spektakl musical z muzyką rap graną i śpiewaną na żywo. Opowiada, jak piszą sami twórcy, o głosie głuchych i o ich świecie. Bo Open the Door to przełamywanie stereotypów.
2: Przypomina Dagmara Kumkowska, kuratorka programu.
3: Irlandzkie przedstawienie Lost Lear, zdobywca nagrody Fringe First na festiwalu Fringe w Edynburgu, to z kolei wzruszająca opowieść o kobiecie z demencją, niegdyś odnoszącej sukcesy aktorce, dla której tekst szekspirowskiego Króla Lira staje się językiem porozumienia ze światem i bliskimi.
2: Szansa, żeby zobaczyć oba przedstawienia jutro i w sobotę, to będą dwa ostatnie wieczory tegorocznego Open the Door.
0: Więcej kulturalnych poleceń od Magdy Bauer już w samo południe.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Na spotkanie z Jalenem Gondą i jego nową płytą już zapraszałem. Zapraszam także na spotkania z innymi Waszymi ulubionymi artystami: Kaśka Sochacka, Siena, Spiro i Hozier. Między innymi pięknie dla Was w tej godzinie zagrają.
1: Dobre wibracje, czyli Z.

Nastaw się na Chill Out. Chill Z.

Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia. Tu można stanąć na gruncie dowodów. Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia. Krzaki aż uginają się od odpowiedzi. Rośnie tu drzewo słusznego domysłu o rozwikłanych odwiecznych gałęziach. Olśniewająco proste drzewo zrozumienia przy źródle, co się zwie, ach, więc to tak. Im dalej w las, tym szerzej się otwiera dolina oczywistości. I tak dalej, to noblistka Wisława Szymborska w wierszu Utopia, w wierszu, do którego kompozytorzy, zarówno ci już zawodowo zajmujący się komponowaniem muzyki, jak i być może utalentowani, ale jeszcze nieodkryci, mogą zgłaszać swoje kompozycje przygotowane właśnie do tego tekstu Wisławy Szymborskiej, do wiersza Utopia. Zgłoszenia do konkursu na linię melodyczną do tegoż trwają. Trwają do 30 czerwca, do godziny 23:59. Można propozycje swoich kompozycji do wiersza Utopia Wisławy Szymborskiej zgłaszać. Główna nagroda to 10 tysięcy złotych, a prapremiera piosenki w wykonaniu Artura Rojka odbędzie się 28 sierpnia podczas gali Medalu Wolności Słowa w Gdańsku. Więcej informacji na ten temat zainteresowani znajdą choćby na instagramowym profilu Fundacji Grand Press. No bardzo jestem ciekaw tego, co powstanie. Sophie Tucker, to już teraz w Chili Z. Pick up the phone. Na zegarze kwadrans po 11:00.

Już niewiele ponad 3 tygodnie pozostało do tegorocznego openera. Wczoraj gdyński festiwal ogłosił ostatni rzut artystów, a wśród nich wielu naszych ulubieńców, między innymi Daria ze Śląska, Kasia Sienkiewicz, duet Kols, Bokka, Zalia, Natalia Mujanga oraz ten oto miły młody człowiek, którego od dawna w Chili Z wspieramy. Cieszymy się zatem bardzo z jego openerowego debiutu. Max Stachasiuk, jego również usłyszymy w tym roku w Gdyni.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
8: dobrze być w domu.
7: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
17: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
18: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Po reklamie.

Chili Z. Miłość to od zawsze ulubiony temat autorów piosenek, tych soulowych szczególnie. I tak jak o miłości przede wszystkim śpiewały wielkie gwiazdy soulu z lat 60. i 70., tak i o miłości śpiewa przede wszystkim młody Jalen Gonda. Twórca, który choć współcześnie działający, to właśnie wstecz ku dawnym czasom, ku erze złotego soulu spogląda w swojej twórczości. Właśnie ukazała się jego nowa, druga studyjna płyta Doctrine of Love, zbiór utworów opowiadających o różnych obliczach miłości właśnie. Od fascynacji i nadziei, przez tęsknotę, aż po rozczarowanie i refleksję, Jalen kreśli emocjonalne historie z charakterystyczną dla siebie subtelnością, a wszystko to wyśpiewane pięknym, ciepłym, bardzo charakterystycznym głosem. Słuchamy tej płyty w Chili Z od poniedziałku. Dziś przedostatnie z nią spotkanie. Anyone in Love. Tak rozpoczyna się płyta Doctrine of Love Jalena Gondy. Wciąż nasza płyta tygodnia w Chili Z.

0: Dieta tygodnia w Chili Z.
1: A 11 sierpnia Jalen Gonda na żywo nam to wszystko pięknie wyśpiewa w warszawskim klubie Palladium. Koncert promujący album Doctrine in Love. Zdradzę to już teraz. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Bądźcie czujni i bądźcie cierpliwi.

Ta piosenka jest z nami od początku, czyli od prawie 18 lat. Prawdziwy, czyli zetowy klasyk Cornelius Drop w remiksie Kings of Convenience. 10 minut pozostało do południa. Dziś, jak co czwartek w południe do 13 w Chili Z festiwalowy rozkład jazdy. Będę miał dla was bilety, zaproszenia na pewne ważne, jeszcze czerwcowe muzyczne wydarzenie. Zostańcie z nami. Kaśka Sochacka tymczasem we wtorek w Warszawie pięknie zakończyła swoją wiosenną trasę koncertową. Komarów również tam nie zabrakło.

0: Mamy południe, mamy też i Magdę Bauer.
1: Za kulturą.
2: Dorota Masłowska zapowiada nową płytę, a już w najbliższą niedzielę zaprasza na premierę zapowiadającego ją utworu i teledysku. Projekt My i Ja to jest wspólne dzieło pisarki i producenta Wacława Zimpla. Album ma ukazać się w listopadzie tego roku, a jego zwiastunem będzie utwór Zapamiętaj te wakacje. To antybanger, przewrotny hit parkietów rozpadającego się świata, zapowiadają twórcy. Mroczne, transowe brzmienie zostało tutaj podbite elementami field recordingów zrealizowanych w Belgradzie. Tekst opowiada o wakacjach podszytych horrorem wojny, tej przeszłej i aktualnej, dalekiej i bliskiej, lecie, które zawsze jest piękne tego roku. Warszawska premiera utworu i teledysku w reżyserii Michała Marczaka w klubie Pardon to tu w niedzielę, 14 czerwca, towarzyszyć jej będzie minikoncert z udziałem Huberta Zemlera i Ola Walickiego. Zapraszamy o 20:30. Wstęp jest wolny. Były już dzisiaj sny o Gdyni, a teraz przenosząc się do Gdańska, mówimy Chyba śnisz. To tytuł nowego projektu, który latem ma szansę przyciągnąć tłumy gości do centrum Świętego Jana. Być może w zeszłym roku odwiedziliście Leśnię, instalację zaaranżowaną w tym samym miejscu. Teraz w murach gotyckiej katedry rozgości się kosmos, bo swoje dzieło pokaże tutaj brytyjski artysta Luke Jerram. Jego prace podziwiały miliony widzów na świecie, gościły one w muzeum i na festiwalach. W Gdańsku zobaczymy Museum of the Moon i będzie to, jak zapowiada Nadbałtyckie Centrum Kultury, spotkanie pierwszego stopnia ze Srebrnym Globem. Replika Księżyca powstanie na bazie szczegółowych zdjęć udostępnionych przez NASA, a także rysunków Jana Heweliusza. Obiektowi będzie towarzyszyć ścieżka dźwiękowa autorstwa brytyjskiego kompozytora Dana Jonesa, a całość, podobnie jak ubiegłoroczna Leśnia, będzie znów wielozmysłowym doświadczeniem. Oficjalne otwarcie już 23 czerwca o godzinie 10. Na pewno będziemy tutaj jeszcze zaglądać. Film nominowanego do Oscara reżysera Mamoru Hosody zobaczymy wkrótce w katowickim kinie Kosmos. Twórca Mirai cieszy się uznaniem widzów na całym świecie, a to dzięki takim poruszającym widowiskowym tytułom jak O dziewczynie skaczącej przez czas, Wilcze dzieci czy Belle i Scarlett. Wszystkie zobaczymy w wersji 4K na wielkim ekranie. Retrospektywa Hosody w ramach cyklu Kino Azji w kinie Kosmos potrwa od 13 czerwca do 13 lipca. Pierwszy seans w najbliższą sobotę. Przed pokazem o filmie o dziewczynie skaczącej przez czas opowie Julian Marcinów.
0: Magda Bauer, pięknie dziękuję i zapraszam o 13.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Na lato jeszcze czekamy, ale to festiwalowe już trwa. Pewne festiwale już za nami, ale wiele dobrego jeszcze przed nami. O nich właśnie dziś w festiwalowym rozkładzie jazdy.
1: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z.

Nie mam wątpliwości, że to będzie jeden z najlepszych koncertów tegorocznego openera. David Byrne, legendarny lider grupy Talking Heads, wraca do Gdyni. Wraca z nową płytą, ale dawnych przebojów, takich jak Burning Down the House, na pewno podczas jego koncertu nie zabraknie. Zatem jeśli wybieracie się do Gdyni na openera, warto odhaczyć sobie również ten koncert, koncert Davida Byrna. On w Gdyni pojawi się drugiego dnia festiwalu. Wczoraj z kolei poznaliśmy ostatnich artystów, którzy uzupełnili program openera, Peggy Gou. No to wiemy, że tu szykuje się gruba impreza. Peggy Gou nie po raz pierwszy w Polsce, ale jak zwykle z gwarancją szalonej tanecznej zabawy. Wraca również do Polski grupa Slow Dive. Występowali na openerze w ubiegłym, nie, może 2 lata temu. Przypomnieli o sobie z nową płytą, legenda tak zwanego shoegaze'u, spokojne, klimatyczne granie z Wysp Brytyjskich. To będzie idealny wstęp do koncertu grupy The Cure, bo właśnie na tej samej głównej scenie festiwalu Slow Dive wystąpią w festiwalowy piątek. Zostawiamy openera, trochę jeszcze czasu do tego festiwalu zostało, przed nami inne wydarzenia, między innymi poznański festiwal Malta. Tam dziś przede wszystkim kierujemy się w festiwalowym rozkładzie jazdy, ale to za moment. Wcześniej artysta, ja wiem, że wielu czekało na to, aby tego lata zobaczyć go na którymś z letnich festiwali w Polsce. Nie wyszło i już chyba raczej nie wyjdzie. To może za rok. Somber, Back to Friends w Chili Z. 10 minut po południu.

45 lat skończył w maju amerykański wokalista, songwriter, kompozytor Devendra Banhart. Będzie okazja, aby złożyć mu spóźnione wprawdzie, ale jednak życzenia. To już 25 czerwca w Poznaniu. Devendra Banhart będzie jedną z muzycznych gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Malta. Malta to od wielu lat święto teatru, tańca, sztuki performatywnej, ale również muzyki. Między znakomitymi spektaklami, między spotkaniami z artystami z całego świata w programie Malty również koncerty. Myślałem, że ubiegłorocznej muzycznej oferty Malty, kiedy to w ramach festiwalu występowała choćby Rosie Murphy czy grupa Bad Bad Not Good, nic w tym roku nie przebije. Jakże się myliłem. Już na otwarcie tej muzycznej części festiwalu właśnie koncert wspomnianego Devendry Banharta, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że tego samego dnia na tej samej scenie również lubiana bardzo w Polsce portugalska wokalistka Maro oraz amerykański, no i teraz robię wróć, brytyjski wokalista, kompozytor, poeta Benjamin Clementine. On od lat zachwyca i krytyków, i publiczność. Jego twórczość łączy klasyczne brzmienia. Jest też w tym prawdziwie teatralna ekspresja, emocjonalna głębia. To są naprawdę wyjątkowe koncerty. Można było się przekonać o tym dwa lata temu, tak, na openerze w Gdyni. Teraz Benjamin Clementine pojawi się w Poznaniu. Szykuje się niezapomniany wieczór. Devendra Banhart, Maro i Benjamin Clementine 25 czerwca w ramach festiwalu Malta w Poznaniu. A jak śpiewa Benjamin Clementine, na pewno wiecie, ale ja z przyjemnością przypomnę.

Chillizet. Nastaw się na chill out.

To jest festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z, jak co czwartek między 12 a 13. Festiwalowe lato w Poznaniu to nie tylko Festiwal Malta rozpoczynający się 21 czerwca, to również sierpniowy Bitter Sweet Festival. Mamy dużą przyjemność być patronem medialnym tego wydarzenia. A na Bitter Sweet w Poznaniu w tym roku między innymi ta pani.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
22: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
23: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
27: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
28: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 000 zł z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
28: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

Everyone, and the path it took me to.

Tego pana nie zobaczymy latem w Polsce na żadnym z naszych festiwali. A szkoda, Joe Fly Away With Me to za nami w Chili Z. 20 minut przed 13 trwa festiwalowy rozkład jazdy. Festiwalem, który najbliżej przed nami jest festiwal, który nazywa się Carbon. Odbywa się w Zabrzu. W piątek, za tydzień, 19 czerwca, startuje jego szósta już edycja. W programie śmietanka muzyki tanecznej, elektronicznej z Europy przede wszystkim, ale nie tylko. Będzie tam chociażby Sofia Kurtesis, urodzona w Peru, znana wam, mam nadzieję, doskonale producentka i DJ-ka. Będzie Alex Bowman, będzie mocna reprezentacja sceny drum and bass. Będzie również duńska grupa Who Made Who, która już przegrywa nam w tle, znani z fantastycznych koncertów. Tym razem zaprezentują się w interaktywnym DJ-skim secie. Co to dokładnie oznacza? Nie wiem, ale jestem przekonany, że czas spędzony z grupą Who Made Who na Carbonie w Zabrzu straconym nie będzie. Na Carbonie również nasza Primadoma. No to tak przypominam, że jutro o 19:00, jak co piątek, Primadoma Club w Chili Z.

To już 20 lat, od kiedy zachwycamy się twórczością amerykańskiego projektu Beirut. Grupa dowodzona przez muzyka Zaka Condona wydała wiele fantastycznych płyt. Na nich znalazły się takie piosenki jak Postcards from Italy, Nantes, East Harlem, Santa Fe czy pamiętny Gibraltar. To, co przegrywa nam w tle, to fragment ostatniej jak na razie studyjnej płyty Beirutu. Będzie okazja, aby tej piosenki i innych wysłuchać na żywo. Beirut, Zak Condon i jego przyjaciele to również gwiazdy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu. Za tydzień w festiwalowym rozkładzie jazdy gościć będziemy przedstawicielkę tegoż festiwalu. Porozmawiamy sobie więc więcej na temat koncertów, ale nie tylko, na temat całego programu tego zacnego wydarzenia. Na dzisiaj ode mnie to tyle, jeśli chodzi o festiwalowy rozkład jazdy. 11 minut pozostało do 13. Od pierwszej przy mikrofonie Chili Z na posterunku Rafał Turowski. Trzymajcie się ciepło, dobrego popołudnia i do jutra.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
4: dobrze być w domu.
3: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill-Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Pierwsza na zegarze przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Dzisiaj czwartek, a zatem zapraszamy Was do kina w stronę zachodzącego słońca. Jeśli nie będzie padać, to znów spotkamy się przed kinoteką na kolejnym plenerowym seansie. A jeśli pogoda nie dopisze, to też proszę tych filmowych planów nie skreślać, bo przed deszczem schronimy się w jednej z sal kinoteki. Tym razem, żeby przypomnieć sobie najbardziej kultowe sceny i teksty z Dnia Świra Marka Koterskiego. Tym razem właśnie ten tytuł na wielkim ekranie. No, ja przypominam, że wstęp na seanse Lot Kina przed kinoteką w Warszawie są bezpłatne. W czerwcu i w lipcu spotykamy się o 21.30. Jeśli w Warszawie będziecie latem i będą towarzyszyć Wam dzieci, to zabierzcie je do Artbox Experience i Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Tutaj czekają na nie multimedialne atrakcje, angażujące barwne opowieści, podróże w czasie i rozmaite rodzinne atrakcje. Wakacyjny repertuar jest pełen immersyjnych doświadczeń, a wszystkie aktualne wystawy przedłużono. Dodatkowo od 1 lipca dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą odwiedzać Artbox Experience bezpłatnie od poniedziałku do piątku. Od 1 lipca obie przestrzenie będą otwarte dla zwiedzających przez 7 dni w tygodniu. Sny o Gdyni na koniec. Zapraszamy Was na festiwal, który w tym roku będzie miał swoją premierę. Organizuje go Fundacja Przypływ z okazji stulecia miasta. To będą wystawy, działania edukacyjne, wydarzenia specjalne, debaty o przyszłości Gdyni. Zobaczymy m.in. obrazy Katarzyny Swinarskiej, pirografię Zuzanny Dolegi, instalacje świetlne Magdaleny Peli, zapachowe Astrolabium, a także immersyjne. Te przygotują Marcin Zawicki i Mariusz Waras. Do tego jeszcze fotografie Kacpra Kowalskiego czy użyczone ze stałej kolekcji warszawskiej fabryki czekolady prace Pawła Bownika. Bezpłatne letnie wydarzenie potrwa od 13 czerwca do 27 września i będzie odbywać się w 10 lokalizacjach w całej Gdyni.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Na chillaucie w Chill-Z zaprasza Rafał Turowski.
2: Trzy po pierwszej, dzień dobry. Na pewno jesteście zainteresowani, jakie to dzisiaj święto 11 czerwca w naszym kalendarzu. Donoszę, no z takich przyjemniejszych, Międzynarodowy Dzień Nieposkromionej Pasji. Z pasją zapraszam Was do 16.
0: Na chillaucie w Chill-Z.
2: Pasją nastawiania na chillout. Flo i Kate Renada rozpoczynają nasze spotkanie.

0: Przede mną bardzo interesujące, chociaż powiedzmy sobie głośno, dosyć smutne badanie polskich studentów, którzy zostali zbadani, słuchajcie, i to badanie właśnie się ukazało, dlatego doń sięgam. No tak, związek przyczynowo-skutkowy jest. Chodzi o osobowość typu D. Ponieważ połowa badanych studentów polskich uczelni wykazuje objawy negatywnej emocjonalności i tendencję do wycofywania się z relacji społecznych. To jest właśnie osobowość typu D. Wzięła się od angielskiego słowa distressed, czyli osobę przeżywającą przewlekły stres. No i ten wynik jest znacznie wyższy od szacunków dla ogółu populacji, a myślę sobie, że im bliżej sesja, tym wynik jest jeszcze wyższy. No oczywiście żartuję. Dotychczas osobowość typu D badano przede wszystkim u pacjentów z chorobami sercowymi, z nowotworami czy przewlekłymi chorobami skóry. No i w wielu badaniach wykazywano jej związek z niższą jakością życia oraz większym ryzykiem depresji czy zaburzeń lękowych. Znacznie mniej było wiadomo o znaczeniu osobowości typu D w populacji młodych, zdrowych dorosłych. No i właśnie badacze z Uniwersytetu Śląskiego to sprawdzili. Badanie zostało przeprowadzone przez internet wśród grupy 364 osób, więc no trudno powiedzieć, że jest jakieś przekrojowe. Natomiast jeśli rzeczywista częstość występowania tej osobowości jest niższa, to i tak te dane sugerują, że znaczna grupa studentów może funkcjonować pod wpływem przewlekłego napięcia emocjonalnego. Bo wyobraźcie sobie, że te kryteria osobowości typu D spełniało aż 50,5% uczestników badania. W ogóle populacji ten odsetek wynosi od 15 do 25%. Na moich studiach było naprawdę bardzo fajnie. No, robiliśmy naprawdę wszystko z wyjątkiem stresowania się. No ale to było dawno temu. Najwyraźniej czasy się zmieniły. Najwyraźniej nie na korzyść.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Mika Kejc, utalentowany młody producent, autor tekstów tworzący gdzieś na pograniczu alternatywy z elektroniką. No bo właśnie taką muzykę gramy w Chili Z, także w to czwartkowe popołudnie. 22 minuty po pierwszej. Dajdo już za moment.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Autopromocja.
3: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
4: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
3: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Po reklamie.

0: Teraz będzie o smogu i to wcale nie wawelskim, przeciwnie. Otóż słuchajcie, jak czytam, smog może być jednym z czynników, który będzie wpływał na grę piłkarzy podczas rozpoczynających się dzisiaj mistrzostw świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku. Badania, i to polskie oraz azjatyckie, wskazują, że zanieczyszczone powietrze nie tylko może obniżać wydolność zawodników, ale także spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów, które są na boisku popełniane. Część spotkań tegorocznego mundialu będzie rozegrana w miastach, które latem zmagają się z tak zwanym smogiem fotochemicznym. Jego głównym składnikiem jest trujący ozon, w przeciwieństwie do smogu zimowego, który jest kojarzony głównie z sezonem grzewczym. Tamten smog powstaje w gorące, bezchmurne dni w wyniku reakcji składników spalin samochodowych z promieniowaniem słonecznym. No i taki smog fotochemiczny to jest problem m.in. Mexico City, Monterrey, Guadalajary czy Los Angeles, i właśnie w tych miastach mecze rozgrywane będą. Co się dzieje z piłkarzami, którzy muszą grać w warunkach smogowych? Spadek liczby sprintów, wolniejsze reakcje, gorsza precyzja podań, słabsza zwrotność, zanieczyszczenie powietrza wiązano również z szybszym narastaniem zmęczenia, trudniejszą regeneracją, wzrostem tętna i ciśnienia krwi oraz zmianami we wskaźnikach krwi, które są odpowiedzialne za transport tlenu. Gorszej jakości powietrza można spodziewać się również w Los Angeles oraz części miast południowych w Stanach, w Houston, w Dallas czy w Atlancie. Tak sobie pomyślałem, przepraszam za drobną złośliwość, że no trochę szkoda, że nie gramy w tym roku z różnych powodów na mundialu, bo zawsze można byłoby zwalić na smog.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Ależ to rozbrykane. Sugar, SG Lewis i Shy Girl, czyli Z Kwadrans przed godziną 14. Zmienimy za moment tonację. Mahogany to jest brytyjska platforma muzyczna, ale także wytwórnia, znana przede wszystkim z projektu Mahogany Sessions. No i w tejże sesji wziął udział Amerykanin Max Jury. Jak czytamy, pochodzi z Iowa. Nie wiem, czy to jakoś istotne w tym wypadku. No i nagrał kilka piosenek. Jedną z nich było Sweet Lie.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
8: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
7: Cudownie!
8: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Druga właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jego książka, będąca efektem badań nad powodami, dla których ludzie ulegają prośbom w codziennych sytuacjach, była swego czasu bestsellerem. Sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy. Amerykański psycholog Robert Cialdini będzie gościem kongresu i festiwalu Remind. Do Wrocławia przyjedzie także David Matsumoto. To amerykański ekspert w dziedzinie emocji, komunikacji niewerbalnej i ekspresji twarzy. A wśród specjalnych gości wydarzenia są też Olga Tokarczuk i Radosław Sikorski. Na Remind będziemy szukać odpowiedzi i podpowiedzi, jak korzystać dziś z odkryć nauki, jaką jest psychologia. To wydarzenie dla każdego.
3: Rzeczywiście ta agenda odpowiada na główne pytania i główne problemy i też główne zainteresowania ludzi, którzy niekoniecznie są psychologami, a którzy chcieliby się czegoś więcej o psychologii dowiedzieć i też wiedzieć, jaki ona ma wpływ na nasze codzienne życie.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak-Ewager, dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS.
3: Ale też znajdą się tam tematy, które odpowiadają też na pytania profesjonalistów, więc mamy tam zarówno takie tematy, które są dla profesjonalistów, czyli właśnie psychoterapeutów, psychologów, nauczycieli, opiekunów, rodziców, którzy chcą się czegoś dowiedzieć na temat swoich dzieci albo na przykład porozmawiać na temat problemów, które dzisiaj wśród młodych ludzi się zdarzają.
2: Oprócz wykładów i prelekcji, Remind to spacery, warsztaty, debaty i spotkania z twórcami. Wśród wydarzeń towarzyszących jest na przykład czytanie książek przy muzyce ambientowej czy wystawy łączące sztukę z nauką i projektowaniem, ale też muzyka, audiowizualny Random Check czy Silent Disco. Do Wrocławia na Remind zapraszamy już od 22 czerwca. Odcienie skrzypcowej ekspresji to jest tytuł koncertu, na który w najbliższą sobotę zaprasza nas katowicki NOSPR. Obok skrzypiec zagra fortepian, a na scenie pojawią się wytrawni instrumentaliści.
4: Bartłomiej Nizioł to laureat najważniejszych konkursów skrzypcowych i koncertmistrz opery w Zurichu. Piotr Sałajczyk to doświadczony pianista-kameralista, który słynie z wybitnych interpretacji muzyki polskiej.
2: Mówi Julia Broniowska z NOSPR-u.
4: Program, który przygotowali na ten wieczór w NOSPR, zapowiada się niezwykle barwnie. Koncert otworzy melodyjna, romantyczna sonata Paderewskiego. Kontynuacją tych emocji będzie romans Szymanowskiego, który skieruje już naszą uwagę ku barwie i harmonicznym niuansom.
2: W repertuarze także Debussy i Gershwin. Koncert o 19.30 w najbliższą sobotę. U nas jak zawsze podwójne zaproszenia, także jeśli chcielibyście się wybrać, to bardzo proszę o sygnał. Napiszcie na adres kultura@chilizet.pl. A teraz jeszcze na rower i do Krakowa. Już jutro o 20.00 przed Muzeum Narodowym spotkają się miłośnicy dwóch kółek, po czym wsiądą na rowery i wspólnie przejadą około 18 kilometrów. Chodzi o czwarty krakowski nocny przejazd rowerowy. Start wspólnego przejazdu mniej więcej o 20.30. Dlaczego o tej porze? Otóż, żeby zwrócić szczególną uwagę na konieczność korzystania z oświetlenia podczas jazdy na rowerze po zmierzchu lub w warunkach ograniczonej widoczności. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby przyłączyć się do tego maratonu, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie akcji Rowerem do pracy.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4:00, Bloom, Maribu State rozpoczną 15 godzinę dnia już za moment. Past Perfect. Dzisiaj wspomnimy 1980 rok, a w pogoni za kulturą, a raczej za pysznym jedzeniem, przeniesiemy się już za chwilę do Danii.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: szef i założyciel jednej z najlepszych restauracji na świecie, Nomy w Kopenhadze, René Redzepi, wraca, słuchajcie, i zapowiedział otwarcie lokalu w nowej odsłonie. On uznał oskarżenia o mobbing, po których wiosną wycofał się z działalności, za przesadzone. No może przypomnę, że w marcu w New York Timesie kilkudziesięciu byłych pracowników Nomy opowiedziało o upokarzaniu i fizycznej przemocy, jakiej doznawali ze strony Redzepiego. Świadkowie zeznali, że byli między innymi kłuci widelcem do grilla. W firmie panowała kultura zmowy, milczenia, no i po ujawnieniu tego skandalu Noma została zamknięta i z tego powodu straciła gwiazdki Michelin. Redzepi otworzy lokal w nowej odsłonie z początkiem sierpnia. On sam obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego. Nowa Noma ma być, cytuję, zwykłą restauracją dla ludzi, a nie, cytuję, Instytutem Badawczym Kuchni Przyszłości. Sprawa Redzepiego wywołała w Danii debatę na temat patologii w środowisku gastronomicznym. Media duńskie przypuszczają, że to nie jest odosobniony przypadek w tej branży. Młodzi ludzie są bowiem w stanie znieść niemal wszystko, żeby móc w CV wpisać pracę czy praktykę w słynnej restauracji, co jest wykorzystywane przez pracodawców. Niestety jest również tak, że klienci za możliwość zamówienia stolika są w stanie zapłacić właściwie kwotę nie mającą żadnych ograniczeń za możliwość zarezerwowania stolika i oczywiście zjedzenia. Jaka będzie ta nowa Noma? No cóż, przekonamy się już na początku sierpnia. Ciekawe swoją drogą, czy ta legenda, która przyniosła Nomie gwiazdki Michelina, sprowadzi nowych gości do tej Nomy, czy jednak ta legenda opublikowana, czy nie legenda, no to upokorzenie i ta fizyczna przemoc, o której pisał New York Times. Ciekawe, w każdym razie nowa knajpa René Redzepiego otwiera się na początku sierpnia.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Czyli za 20 minut po godzinie drugiej, Past Perfect 1980 rok wspomnimy dzisiaj, chociaż tak naprawdę 1970. Jak będzie? Przekonacie się za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
6: dobrze być w domu.
5: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

1980 rok dzisiaj wspominamy, 14 marca. Wracając z Nowego Jorku, lotowski U-62 rozbija się przed Okęciem. To jest ten feralny lot, w którym ginie Anna Jantar. Na ekranach telewizorów pojawia się kariera Nikodema Dyzmy z genialną rolą Romana Wilhelmiego. W Warszawie inauguracja międzynarodowych spotkań teatralnych i warszawskie spotkania teatralne, które są spadkobiercą tamtej imprezy, rozpoczynają się właśnie dzisiaj. Pierwszy festiwal w Jarocinie, Grażyna Rapsztyn bije rekord świata w biegu przez płotki, a w całym kraju wybuchają strajki, które są wywołane, no mówiąc najkrócej, podwyżką cen żywności. Tyle się działo w naszym kraju. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą teraz zaglądamy, mieliśmy znakomitą muzykę. Let's Get Serious, German Jackson na 8 miejscu. Roberta Flack i Donny Hathaway śpiewali Back Together Again, Over You, Roxy Music na 5. Lips Incorporated, Funky Town na miejscu 3. Crying śpiewał i płakał Don McLean. A na miejscu 1 to jest piosenka ze zdziebko dłuższą historią. Otóż serial MASH powstał w 1970 roku. Był bardzo popularny i oczywiście widzowie znali temat tego filmu, który był jednak instrumentalny, ponieważ piosenka, która powstała później, traktowała o samobójstwie, no wtedy to by po prostu nie przeszło. No więc serial został w Wielkiej Brytanii powtórzony w tymże roku 1980, a singiel został ponownie wydany i tym razem trafił na podatny grunt, ponieważ w roku 1970 nie zrobił właściwie żadnej kariery. Dodatkowo jeden z brytyjskich DJ-ów, Noel Edmonds, promował to nagranie bardzo intensywnie w swoim programie, co pomogło piosence singlowi wejść na listy przebojów, bo kiedyś było tak, że jak radio grało dany przebój, to ten przebój się lepiej sprzedawał. Dzisiaj jest z tym różnie. No i mamy taki efekt opóźnionego przeboju po 10 latach. Suicide is Painless z filmu Mesh. Dzisiaj wspomnienie sprzed lat 46.

Tak, to dzisiaj kontrowersyjny, no ale to świetny numer, przyznacie. Słowa napisał Michael Altman. Zbieżność nazwisk z Robertem nieprzypadkowa, to syn reżysera serialu, który napisał ten tekst jako 14-latek. No i właściwie samych tantiem ma się dobrze. Za 23 minuty trzecia, 79 rok, wspomnimy w poniedziałek o tej samej mniej więcej porze. Kaśka Sochacka i Cortez.

Jungle o tym, że pieniądze szczęścia nie dają. Kwadrans do godziny 3:00, Nia Smith, Jesse Murphy, jeszcze Pass Perfect, Louis Armstrong przed 15:00. O 3:00 jak zawsze w Pogoni za kulturą i prognoza na jutro. Zostańcie z nami.

0: wielkie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Śląsk jak co roku stanie się areną spotkania nauki, techniki i sztuki. Przed nami Industriada, święto szlaków zabytków techniki. Tym razem rozegra się w 48 obiektach na terenie województwa, a na start tradycyjnie rozruch maszyn 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Wieczór otworzy happening Smolarze krakowskiego teatru ulicznego, scena Kalejdoskop. Potem spektakl Poza czasem teatru Akt. To widowisko łączące pantomimę, taniec, a także nowy cyrk. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie premierowy spektakl multimedialny Creatio Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego. Widowisko wykorzystujące animację komputerową, technologie robotyczne i pokaz laserowy. Wydarzenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona. Żeby wziąć w nim udział, trzeba odebrać opaskę uprawniającą do wejścia na teren wydarzenia, bo taką wejściówkę będzie można zgłaszać się jutro od godziny 18. Na krakowskich scenach, placach i uliczkach w sobotnią noc rozgości się teatr. Przed nami kolejna z krakowskich nocy. Wezmą w niej udział teatry tańca, ruchu i ciała, uliczne i plenerowe, kabarety i teatry muzyczne. Na program złożą się tym razem aż 74 spektakle. 8 przedstawień zostanie zagranych w plenerze. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale na większość obowiązują również bezpłatne wejściówki. Można je odbierać już od wczoraj w siedzibach poszczególnych teatrów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie krakowskienoce.pl. A artystów tego teatru często będziemy spotykać latem w warszawskich i nie tylko warszawskich plenerach. Teatr Sztuka Ciała słynie z pięknych opowieści o przyrodzie, ale też naszych wewnętrznych światach, pełnych fantazji, scenariuszy i pysznych, kolorowych kostiumów i rekwizytów. Takie pojawią się na przykład w niedzielę na warszawskiej Białołęce.
3: Będziemy pokazywać spektakl, w którym jest bardzo dużo interakcji z publicznością. Cały właściwie jest zbudowany na tym, w jaki sposób ludzie nam odpowiadają i jak reagują i czy dają się wciągnąć w nasze działania.
2: Mówiła o spektaklu Rozchmurz się Joanna Płóciennik, założycielka, aktorka i performerka teatru. Publiczność zazwyczaj chętnie się angażuje i żywiołowo reaguje na te przedstawienia, zwłaszcza ta młodsza.
3: Tu właśnie sczytuję bardzo dużo w czasie grania, czy to idzie w dobrą stronę i też zdarza mi się doimprowizowywać jakieś rzeczy, żeby właśnie albo to było bardziej zrozumiałe, albo właśnie, żeby jeszcze rozkręcić tą publiczność, albo właśnie wyciszyć. I ten dialog, który się gdzieś odbywa troszeczkę podskórnie między nami, jest bardzo ciekawy dla mnie i to jest chyba coś najatrakcyjniejszego akurat dla mnie w kontakcie.
2: Spektakl Rozchmurz się w niedzielę na Białołęce o 12.30 w Parku Picassa, ale to nie jedyne spotkanie ze sztuką ciała podczas nadchodzącego weekendu. Szczegóły na temat innych spektakli, tych najbliższych, znajdziecie na stronie sztukaciała.com, a my nieco więcej opowiemy też o nich w sobotę po 11 w Chili Z.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: W piątek będzie pochmurno, ale z dziebko cieplej niż dzisiaj, od 18 stopni na Wybrzeżu Gdańskim, przez 20 w Katowicach, do 21 stopni w Warszawie i w Krakowie. No i właśnie Warszawa i Kraków wraz z Bydgoszczą to będą jutro najcieplejsze miasta naszego kraju. Wszędzie może pokropić, może z wyjątkiem Wybrzeża Gdańskiego, więc nie zapomnijmy parasolu.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 po trzeciej dzień. Dobry konkurs taki popołudniowy, za mniej więcej pół godziny. Olivia Dean, Kenzie, Calvin Harris wśród artystów na naszej playliście. Dodam, że pięknie będziemy grali w związku z powyższym.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: Porozmawiajmy o pieniądzach, tylko takich naprawdę poważnych. Słuchajcie, w Belgii rzecz się ma. Jeden z graczy wygrał kwotę 174 milionów, 984 tysięcy i jeszcze 88 euro w Euro Millions, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To jest krajowy rekord. Nazwiska zwycięzcy nie podano, czemu mnie to nie dziwi. Ta gra oferowana w Polsce akurat nie jest. Gdybyście byli zainteresowani, jaki jest klucz do sukcesu, dyktuję 2, 7, 23, 44 i 46. To są ładne liczby bardzo. Dwie gwiazdki, nie wiem na czym polegają zasady tej gry, ale trzeba te gwiazdki jeszcze trafić, to jest 3 i 5. No i nie będę ukrywał, zacząłem się przez chwilkę zastanawiać, co bym zrobił najpierw, mając na koncie 174 miliony 984 tysiące 88, już nawet nie euro, niech to będą złotówki. Chyba bym zaczął od wymiany kafelków w łazience.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Tu czyli Z w czwartkowe popołudnie, Wahata, Don't Let Get You Down. Czwartek dzisiaj, a zatem Maciek Ulewicz w programie Królewicz o godzinie 8. To są plany na dalszą część tego popołudnia. A jeśli chodzi o bliższą, no to już za moment zaproszę do konkursu takiego popołudniowego.
1: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl. Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w TZ.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuj. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: move through it with the rhythm, can't lose it. Move through the music, it's the time, don't lose it. Feel the bass, move through it with the rhythm, can't lose it.
1: Czwartej, czas na konkurs taki popołudniowy. Dzisiaj zestaw książek, powiedzmy, że historycznych, no bo jedna to jest powieść osadzona w historii, Rewoluterium Bernarda Gromka. 1848 rok, dwa lata po krwawym powstaniu krakowskim, miasto znów zaczyna płonąć gniewem. No i polityczny ferment miesza się z plotką o zaginionym skarbie. Mnóstwo czytania na wakacje. Na przykład na wakacje na Sycylii, no to dołączam historię Sycylii od początków do naszych czasów, Żana i Freytinia. Dorzucamy jak zawsze płytę Neki, to znaczy płytę jak zawsze, tym razem jest to Neka, Soul is Heavy, no i smeczka, żeby się dobrze nosiła. Zestaw nagród zacny, 321-321-500, numer telefonu znany, mam nadzieję, mamy trzy kategorie zawsze. Dzwonimy, wybieramy sobie jedną, czytam pytanie i trzy odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną. Kto ma chęć, niechaj telefonuje. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Irek jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mam nadzieję, że pasjonat historii.
2: Poniekąd.
1: No, nie ma wyjścia. Masz dwie książki historyczne dzisiaj do wygrania. Znaczy jedną stricte historyczną, z pięknymi zdjęciami zresztą, o Sycylii, a druga to jest powieść, która się dzieje w 1848 roku w Krakowie.
2: Brzmi ciekawie, poproszę.
1: Jeszcze raz proszę?
2: Brzmi ciekawie, poproszę.
1: No też tak myślę. Dobrze, płytę dołączam, Mirku, jak zawsze, i smyczkę, wiem, że nie pierwsza w kolekcji. I pytania mamy. Pytania mamy jedno, ale kategorie mamy trzy. Zabieramy się, prawda? Prawda. Kategoria funkcyjna, kategoria piłkarska i kategoria na D są dzisiaj dla ciebie.
2: Piłkarska.
1: Jeszcze raz proszę.
2: Piłkarska.
1: Piłkarska, dobrze. Dzisiaj się rozpoczyna pewna dość interesująca impreza, jak wiemy. Nie wiem, jak to się stało, że Polska nie bierze w niej udziału. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy to jest wina rządu, czy jakieś inne okoliczności przykre. No, w każdym razie będę cię pytał o tę imprezę. Irku, bowiem pierwszy mundial odbył się A. w Meksyku, B. w Urugwaju, czy C. we Włoszech?
2: O, Meksyk to nie był.
1: Jeszcze raz, trochę kiepsko cię słychać.
2: Meksyk to nie był, ale chyba w Ameryce to mogło być, więc powiedzmy Urugwaj.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak, i zresztą ten Urugwaj wygrał w pierwszy mundial. Drużyny z Europy właściwie się nie zjawiły na miejscu, bo trudno było dojechać.
2: No, a więc... później Węgrzy szaleli tam. Mundial.
1: Takie właśnie były historie. No ale właśnie Urugwaj, który zobowiązał się, że zbuduje stadiony i właśnie dlatego dostał organizację tej pierwszej imprezy. Tak właśnie było prawie dokładnie 100 lat, znaczy 96 lat temu.
2: I do dzisiaj są silni.
1: I do dzisiaj co?
2: Są silni w piłkę.
1: I do dzisiaj są silni w piłkę. Irek, ja nie wiem, skąd ty do nas telefonujesz, ale słuchaj, po prostu jak z zagrobu jakiegoś.
2: No, z samochodu.
1: A, z samochodu. No to wiele wyjaśnia. W każdym razie powiem głośno i wyraźnie, udało się, zestaw nagród wędruje do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Dzięki. Dobrego popołudnia. Cześć.
2: Cześć.
0: To jest Radio KIZ.

przypadkiem zaśpiewała Wiktoria Zwolińska. Za 12 minut czwarta na chillout od 16 będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Ja pięknie dziękuję za dziś i polecam się waszej uwadze w niedzielę o 9 rano.

0: reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Truskawkowy sezon w pełni. A gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Po reklamie.

0: Чи лізет? Погода.
1: Piątek będzie deszczowy w całym kraju. Najwięcej tego deszczu spadnie na Podkarpaciu i na wschodzie Polski. Do tego w centrum i na wschodzie możliwe również burze. Jeżeli chodzi o termometry, te pokażą od 16 do 20 stopni w całym kraju. Czy Państwo życzą sobie prognozę pogody na weekend? Nie życzą sobie Państwo. Weekend będzie deszczowy.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16, czwartkowe popołudnie. Słuchacie Chili Z. To jest bardzo dobra decyzja. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na tę najlepszą połowę dnia, kiedy możemy się zrelaksować. Damiano David na początek.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Boski Damiano David.

Take That, czyli Z. Take That, którzy koncertują i to z dużymi, dużymi sukcesami, a ich supportem na trasie koncertowej jest, uwaga, Belinda Carlisle. Tak, ta sama od Heaven is a Place on Earth między innymi. I to właśnie ona ich supportuje. Nie wiem, kto jest większą gwiazdą, natomiast Take That w Wielkiej Brytanii dalej bardzo, bardzo na topie. I bardzo dobrze się złożyło, bo teraz o koncertach dwa słowa. Po 3 latach Phoebe Bridgers ogłosiła długo wyczekiwaną trasę koncertową i wszystko fajnie, tylko wraz z tą informacją pojawiła się decyzja, która dla wielu fanów okazała się być szokująca, nie do zniesienia, nieakceptowalna, bo podczas koncertów obowiązywać będzie całkowity zakaz korzystania z telefonów. Smartfony, smartwatche i inne urządzenia elektroniczne mają trafić do specjalnych woreczków i pozostawać poza zasięgiem uczestników podczas koncertu właśnie. I w czasach tego przesytu mediami społecznościowymi decyzja Phoebe Bridgers rzeczywiście jest mocno zrozumiała. Tyle, że dla jednych zakaz korzystania z telefonów podczas koncertów to ograniczenie wolności, dla innych z kolei to jest odzyskanie czegoś, co zaczęło zanikać, czyli takiego autentycznego doświadczenia koncertowego. I to nie jest pierwsza osoba i pierwsza artystka, która taką decyzję podejmuje, bo przekonała się o tym chociażby Micki, która kilka lat temu zwróciła się do swoich fanów z prostą prośbą. To nie był zakaz, to nie była krytyka osób, które robią zdjęcia. Wtedy Micki napisała na platformie X, że kiedy widzi rzędy osób filmujących całe utwory, to ma poczucie, że wszyscy znajdują się obok siebie, ale nie są koniecznie razem. Jej apel nie był wcale próbą narzucenia zasad, ale przypomnieniem, że najcenniejsze koncertowe momenty często zdarzają się wtedy, kiedy jesteśmy w pełni obecni, a mimo to była wielka fala krytyki, która ostatecznie doprowadziła do usunięcia wpisu. To nie koniec. Jack White, Bob Dylan od lat konsekwentnie organizują koncerty z zakazem korzystania z telefonów i wcale to nie prowadzi do spadku zainteresowania, wręcz przeciwnie. Według najnowszych danych firmy Eventbrite liczba wydarzeń bez telefonów wzrosła w ostatnich latach o 600%. I to cieszy. No, jeżeli sami nie potrafimy, no to może zakazem. Teraz zaśpiewa Natalia Muyanga, która wczoraj dołączyła do line-upu Open Air Festiwalu w Gdyni, oczywiście. Z telefonami.

0: Troy Sivan, gitarika de la Fuente, In My Room w Chili Z, w czwartkowym Chili Z, 22 minuty po 16. Dziennikarka Andrea Carey w swoim badaniu zebrała dane od 1000 dorosłych Amerykanów, przeanalizowała 560 publicznych playlist i ustaliła w ten sposób, którzy wykonawcy i jakie gatunki muzyczne najczęściej pomagają nam w uspokajaniu nerwów. I najczęściej wymienianym utworem, który jest najlepszym na stres, jest numer Sparks Coldplay. Natomiast na liście, spoglądam, jest Cigarette After Sex, między innymi Gigi Perez jeszcze. Jeżeli chodzi o artystów, to na miejscu pierwszym Drake, na drugim Taylor Swift, na trzecim The Weeknd. A artystka, która pojawi się za moment, jest tuż za podium, nazywa się Billie Eilish. To też jest dobra muzyka na stres właśnie. Swoją drogą bardzo to jest ciekawe badanie, chętnie się nad nim pochylę trochę mocniej, trochę bardziej za kilka chwil. Właśnie po tej relaksującej Billie. To za chwilę w naszym Chili Z.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Odbicia kultury w Chili Z.
4: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
3: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Jakie klapki i torebki na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Po reklamie.

0: obiecałem, Billie Eilish, i proszę bardzo. Dinner to za nami, 25 minut przed 17. Billie Eilish to piosenka bardzo dobra na stres, w ogóle artystka bardzo dobra na stres. Powiedziałem wam o tym kilka chwil temu, że dziennikarka amerykańska, pani Andrea Carey, przeprowadziła badanie i tam zebrała 1000 dorosłych Amerykanów, przeanalizowała ponad 500 playlist i ustaliła, jacy wykonawcy i jakie gatunki muzyczne najczęściej pomagają Amerykanom w uspokajaniu się. Najczęściej wymienionym utworem okazało się Sparks zespołu Coldplay. Drugie miejsce to, wiadomo, Cigarettes After Sex, później m.in. Lord Haron czy Gigi Perez. Jeżeli chodzi o same gatunki muzyki, są to kolejno rap, pop, rock i R&B. Artystą, który najczęściej pojawiał się na playlistach tworzonych na uspokojenie, jest Drake. I wyobraźcie sobie, że Amerykanie aż w 35%, żeby uspokoić nerwy, najczęściej właśnie sięgają po muzykę. I to jest najczęstsza metoda. Jeżeli chodzi, bo to wszystko jest oczywiście podokumentowane, to jest cały raport. Artyści Drake, Taylor Swift w tej kolejności, The Weeknd, Billie Eilish na czwartym, Tyler, The Creator na piątym, Daniel Caesar na szóstym, Kendrick Lamar na siódmym, Travis Scott na ósmym, na dziewiątym Cigarettes After Sex i na dziesiątym SZA. I to są artyści, których znacie doskonale z anteny, czyli Z. Jeżeli chodzi o pop, to tutaj jeszcze dołącza do państwa Olivia Rodrigo. Jeżeli chodzi o muzykę indie, Arctic Monkeys, Tame Impala między innymi. Jeżeli chodzi o rock, to Radiohead nie ma sobie równych. Jestem bardzo ciekawy, jak wyszłoby to w Polsce i który polski artysta najlepiej radziłby sobie z naszymi zszarganymi nerwami. To spróbujmy teraz z nowym Busławem. Busław, którego na pewno kojarzycie, powrócił z zupełnie nowym singlem. Nazywa się Nie Chcę, a w podtytule Sia la la la. Ale Busław zaśpiewa to dużo lepiej. Panie i panowie, premierowo najnowszy Busław w Chilizat.
1: To jest premiera w Chilizat.

Młodziutka, ale wspaniała. Olivia Dean. Chciałbym. Olivia Rodrigo, oczywiście. Olivia, która wydaje jutro swój zupełnie nowy album, trzeci, i na to się czeka. Cały świat czeka. Za 9 minut będzie 17, o 17 powiem wam, jaka będzie pogoda. Chociaż dzisiaj to cały świat czeka na otwarcie Mistrzostw Świata, nie? O tym jeszcze będziemy mówić. Wcześniej zagram wam Sade o tym, że nigdy nie jest tak dobrze jak za pierwszym razem. Ale z pierwszymi razami bywa różnie.

0: reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Cilizette. Pogoda.
1: Nocą spodziewamy się przelotnych opadów deszczu głównie na Śląsku, na ziemi łódzkiej, na Podhalu i na Lubelszczyźnie. Najchłodniej będzie u naszych słuchaczy w górach właśnie, tutaj do 7 stopni. Najcieplej na Mazowszu i na Podkarpaciu do 10-11. Jeżeli chodzi o piątek, ten deszczowy w całym kraju, najwięcej tego deszczu będzie na wschodzie i na Podkarpaciu, ale mocno popada również na Pomorzu Zachodnim. Termometry od 15 stopni w górach do 20 w centrum.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Cilizette zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 17:02, czwartkowe popołudnie, jesteśmy przed piątkiem, panie i panowie. Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry. Kto w trasie, kto w korkach, to powoli razem, mam nadzieję, dojedziemy do celu bezpiecznie. Sevdaliza na początek.
0: W międzyczasie w Cilizette.
1: Tej godziny oczywiście, bo dużo piosenek przygotowałem dla Was, więc mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony. Zapraszam, razem jesteśmy do 19 przez radio. Cześć ponownie.

Słowacka, czyli Zac. Kaśka, która zakończyła swój tour po największych halach koncertowych w kraju, teraz przenosi się do amfiteatrów i to też będzie piękne, na pewno. 13 minut po 17. W 2010 roku David Fincher pokazał w filmie Social Network historię powstawania Facebooka, czyli serwisu społecznościowego, który historię rozpoczął w akademiku Uniwersytetu Harvarda jako tylko pozornie niewinna zabawa w ocenianie wyglądu koleżanek, a później stał się narzędziem nie tylko do komunikacji, ale i manipulacji, a przede wszystkim stał się maszynką do robienia pieniędzy, i to niemałych pieniędzy. Wtedy produkcja nominowana w 8 kategoriach do Oscara dostała taką statuetkę między innymi za scenariusz, który napisał Aaron Sorkin. I to właśnie ten człowiek, czyli Sorkin, scenarzysta między innymi Ludzi Honoru, czy seriali Newsroom, czy Prezydencki Poker, uznał, że warto by było opowiedzieć ciąg dalszy tej historii, zwłaszcza że Facebook z czasem stał się tylko elementem firmy Meta, do którego należy między innymi Instagram czy WhatsApp. Kontrowersje wokół Facebooka nie ustają, bo w 2021 roku była pracownica Facebooka, odpowiedzialna w firmie m.in. za walkę z dezinformacją, przekazała dziennikarzowi Wall Street Journal tysiące wewnętrznych dokumentów, które pokazywały szkodliwy wpływ platform na dzieci i młodzieży, ale i szerzenie dezinformacji i brak zabezpieczeń przeciwko łamiącym prawo. Kilka krajów zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń w dostępie do platform dla najmłodszych. Nie ustają wezwania do wprowadzenia większej kontroli czy moderacji treści przez te firmy. Te jednak sobie z tego nic nie robią. I Sorkin oparł scenariusz kontynuacji Social Network właśnie na historii, tej historii, przekazania tych dokumentów. I nie jest to bezpośredni sequel, bo nie skupia się na dalszych losach Zuckerberga, ale wciąż jest jednym z najważniejszych bohaterów tej historii. I w rolę sieciowego magnata wcieli się amerykański aktor Jeremy Strong. Jeżeli oglądaliście Sukcesję, to jest wam on doskonale znany. Mamy pierwszy zwiastun tego filmu. Sam tytuł skupia się przede wszystkim właśnie na historii tej dziennikarki, dziennikarza i tej byłej pracownicy, która przekazała dokumenty doprowadzające do serii publikacji nazwanej The Facebook Files. Więc to wszystko już 9 października. Social Reckoning, bo tak się nazywa ten obraz. Zapewne wcześniej trafi na jeden z prestiżowych festiwali albo w Wenecji, albo w Toronto i myślę, że jest na co czekać. Zagrajmy teraz Casey Musgraves. Numer nosi tytuł Dry Spells i proponuję go teraz w Chili Z. 16 minut po 17 i gramy dalej.

0: piosenka o tolerancji, o tym, że wszyscy jesteśmy piękni, niezależnie od tego, co mówią inni, każdy na swój sposób. I nie poniżajmy się dzisiaj, bądźmy dla siebie dobrzy, po prostu. Christina Aguilera, wspaniała, Beautiful, to za nami w Chili Z, 26 minut po 17.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
4: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chiliz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
3: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Odpali

0: Już teraz! Pepco, pokochaj niskie ceny!
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Po reklamie.

I Live Again w Chilizat. 19 minut dzieli nas do 18 i w bardzo ciekawych czasach przyszło nam żyć i możemy obserwować zmiany, jak to wszystko się zmienia i na przykład promocje książek też się zmieniają, bo przeniosły się one tam, gdzie czytelnicy spędzają najchętniej wieczory, czyli do internetu, konkretnie na Instagrama, na YouTube i na TikToka. Jest BookTok, jest Bookstagram, jest BookTube. W ciągu kilku lat te społeczności urosły z takiej małej, malusieńkiej niszy do najskuteczniejszego działu marketingu, jaki ma branża wydawnicza. A to dlatego, że społeczności, które właśnie się tam zbierają, recenzują, cytują, układają sobie książki, polecają sobie tytuły bardzo, bardzo szybko i do tego bardzo skutecznie. Podąć wydawnictwa coraz częściej czytają maszynopis jednym okiem redaktora, a drugim stratega social mediów i zastanawiają się, czy może ten fragment ma szansę stać się wiralem, czy może ta scena jest na tyle hot, na tyle gorąca, żeby zawrzało w komentarzach. I tak naprawdę autorzy, a właściwie część autorów, odpowiada na te zapotrzebowania i stawiają na język bez oporów, na kompozycję podpatrzoną w serialach, bo każdy rozdział urywa się w pół zdania, dokładnie tam, gdzie ogląda się jeszcze jeden odcinek, więc traktuje się dzisiaj rozdziały właśnie jako odcinki. Przykładem jest Rodzina Monet Weroniki Marczak, czyli czterotomowa saga, która zaczęła swoje życie jako opowiadania publikowane na Wattpadzie i dopiero stamtąd na fali jakiegoś takiego fanowskiego entuzjazmu trafiła na papier. I tutaj mamy doskonały przykład, że te krótkie zdania, sceny obliczone na natychmiastową reakcję, tak naprawdę bardzo, bardzo działają, ale jest też ta druga strona katalogu, czyli twórcy, którzy ten przepis świadomie odkładają. I tam właśnie proza płynie wolno, bywa trudna, potrafi zmieścić całą stronę w jednym, wielokrotnie złożonym zdaniu. I przykładem są na przykład książki Olgi Tokarczuk, która zamiast frazesów podaje zdania oszczędne, niejednoznaczne, po których też często zostaje dyskomfort niż wzruszenie. Tak samo bywa w przypadku Eni Orno. Chłopki, Joanny Kuciel-Frydryszak, nie miały w sobie nic z tej TikTokowej recepty, a jednak rozeszły się w setkach tysięcy egzemplarzy. Więc jak widać, algorytm, proszę Państwa, bywa bardzo, bardzo kapryśny. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało za kilka lat. Zagrajmy teraz najnowsze Jungle, chwilę przed wydaniem nowej płyty, na którą czekamy oczywiście. Numer nosi tytuł The Wave. I proponuję go teraz w czwartkowym, czyli za co.

To było Safari Piotr Zioła, który tak nam śpiewał 10 lat temu. Z tej okazji ukaże się nowa wersja Safari już jutro i Piotrek zaśpiewa z pewnym bardzo znanym polskim artystą z list przybojów czołowych. No ale to nie będę zdradzać, proszę słuchać jutro. A teraz zabiorę was do Wielkiej Brytanii, a tam brzmienie grupy Genesis, ponadczasowe. Czy pamiętacie dawne czasy Genesis? Peter Gabriel, później Phil Collins, Follow You, Follow Me między innymi, bardzo wieloma innymi. Tak przy okazji Phil Collins, wróćcie do składanki z największymi przebojami. Później był późny Genesis, bardzo późny, bo 97 rok. I do zespołu wtedy dołączył Ray Wilson, który stworzył z zespołem album, którego fani starego Genesis no, pewnie by nie potwierdzili, ale warto posłuchać. Tam na przykład numer Congo, który okazał się być największym radiowym przebojem z tej płyty. Z ciekawostek takich pozamuzycznych, Ray Wilson, wyobraźcie sobie, mieszka w Polsce, w Poznaniu. Zakochał się w naszej rodaczce i został. I pogoda ponoć mu nie straszna. Natomiast ja wam przypomnę Genesis z mojego ulubionego okresu, czyli z wujkiem Philem, numer piękny zatytułowany Into Deep i proponuję go teraz w Chillizac. A za 8 minut Magda Bauer i w pogoni za kulturą.

0: drugie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.

0: Su, czyli w czwartek, minuta po 18:00 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dorota Masłowska zapowiada nową płytę w najbliższą niedzielę. Zaprasza na premierę utworu, który jest jej zwiastunem. Projekt My i Ja to wspólne dzieło pisarki i producenta Wacława Zimpla. Album ma ukazać się w listopadzie tego roku, a zapowiada go utwór Zapamiętaj te wakacje. Usłyszymy go w najbliższą niedzielę w Warszawie. Zobaczymy wtedy również teledysk, który powstał do utworu będącego takim wakacyjnym antybangerem, przewrotnym hitem parkietów rozpadającego się świata. To zdradzają twórcy. Premierze towarzyszyć będzie minikoncert z udziałem Huberta Zemlera i Ola Walickiego. Zaczynamy o 20:30, 14 czerwca. Wstęp jest bezpłatny. Festiwal Sny o Gdyni po raz pierwszy wydarzy się w tym roku w Trójmieście. Śnić będziemy z okazji stulecia Gdyni, a w tych snach będą m.in. piękne wystawy i spacery, rozmowy i wspólne działania. Bezpłatne letnie wydarzenia odbywać się będą w 10 miejscach Gdyni od 13 czerwca do 27 września. Tego 13 czerwca pierwszy wernisaż, a zobaczymy na nim dzieła niemal 40 artystek i artystów. Do programu festiwalu na pewno jeszcze będziemy wracać, tymczasem znajdziecie go już na Facebooku. Amerykański psycholog Robert Cialdini będzie gościem kongresu i festiwalu Remind. Do Wrocławia przyjedzie też David Matsumoto, amerykański ekspert w dziedzinie emocji, komunikacji niewerbalnej i ekspresji twarzy. Wśród specjalnych gości wydarzenia są także Olga Tokarczuk i Radosław Sikorski. Na Remind będziemy szukać odpowiedzi i podpowiedzi, jak korzystać dziś z odkryć psychologii. To wydarzenie dla każdego.
3: Rzeczywiście ta agenda odpowiada na główne pytania i główne problemy i też główne zainteresowania ludzi, którzy niekoniecznie są psychologami, a którzy chcieliby się czegoś więcej o psychologii dowiedzieć i też wiedzieć, jaki ona ma wpływ na nasze codzienne życie.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Ewa Ger, dyrektorka generalna Uniwersytetu SWPS.
3: Ale też znajdą się tam tematy, które odpowiadają też na pytania profesjonalistów, więc mamy tam zarówno takie tematy, które są dla profesjonalistów, czyli właśnie psychoterapeutów, psychologów, nauczycieli, opiekunów, rodziców, którzy chcą się czegoś dowiedzieć na temat swoich dzieci albo na przykład porozmawiać na temat problemów, które dzisiaj wśród młodych ludzi się zdarzają.
2: Oprócz wykładów i prelekcji Remind to spacery, warsztaty, debaty i spotkania z twórcami. Wśród wydarzeń towarzyszących jest czytanie książek przy muzyce ambientowej czy silent disco. Do Wrocławia zapraszamy już od 22 czerwca.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: A my na kolejne spotkanie z Magdą Bauer zapraszamy jutro o 10:00. 4 minuty po 18:00 w tej chwili na moim. Jakub Lachowicz. Dzień dobry. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Zaczniemy ją energetycznie. Gorilla z tym Impala na początek.
1: W międzyczasie w Chili Z.

Westlife za nami. Ten numer też wykonywał kiedyś ktoś inny, bo Barry Manilow dokładnie, a to wersja właśnie grupy Westlife. Przeczytałem właśnie, że media zajmują się obecnie fryzurą jednego z członków zespołu, dokładnie Briana McFadena, bo w tajemniczy sposób z jego głowy jakiś czas temu zniknęła łysina. No, zdarza się i w tę stronę. Kwadrans prawie po 18:00. Dzisiaj startuje Mundial, panie i panowie, Mundial 2026. Wyobraźcie sobie, Megan Thee Stallion, David Guetta i Andrea Bocelli, do tego Hunter X. To właśnie oni nagrali wspólną piosenkę. Takie nietypowe połączenie muzycznych światów będzie można usłyszeć dzisiaj przy okazji oficjalnego hymnu piłkarskiego czempionatu w USA, Kanadzie i Meksyku. Dzisiaj o godzinie 21:00 czasu lokalnego wszystko się rozpocznie meczem grupy A między Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. I przed rozpoczęciem turnieju na platformach streamingowych pojawiła się właśnie oficjalna płyta Mundialu. Na wydawnictwie znalazły się piosenki przygotowane przez m.in. Rolling Stones, Shakira, Nelly Furtado i do tego grona dołączyła kompozycja DNA, o której właśnie wam opowiadam. Andrea Bocelli sam powiedział, że piłka nożna jest obecna w jego życiu tak długo jak pamięta i zawsze zajmowała w nim szczególne miejsce. Zaproszenie do hymnu Mistrzostw Świata FIFA i udział w ceremonii otwarcia to honor, który bardzo mnie porusza. I trochę się pogubiłem, bo wydawało mi się, że to Shakira znowu śpiewała hymn, ale chyba jest nowy. No w każdym razie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca i czekamy na wielki finał w New Jersey, tam właśnie na MetLife Stadium, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywają futboliści amerykańscy. Będzie słynna przerwa, będziemy mieli swoje halftime show i na scenie wtedy pojawią się Madonna, Shakira i BTS. A u nas teraz pojawi się Charlie XX i jej nowy numer. 16 minut po 18 gramy dalej w Chillizacji.

0: śmieszny ten efekt taki był, nie? Lickie Lee i Happy Now. Lickie Lee teraz jest szczęśliwa wreszcie. Z jej najnowszej płyty zagrałem przed momentem. 25 minut po 18. Co mamy dalej? Hozier, Grover Washington Jr., czyli będzie Just the Two of Us z Billem Withersem. Polecam zostać blisko.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa

0: Living.
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

su Was, Grover Washington Jr. i Bill Withers. Kiedyś zagadałem tę końcówkę właśnie, tak jak teraz. I takie bęcki dostałem od jednego z słuchaczy, ale takie. Ale muszę to zagadywać, ponieważ ten utwór kończy się tak zwanym fade'em, czyli się wycisza. I to jest właśnie miejsce, no, podczas którego DJ powinien się odezwać. 17 minut przed 19 mamy najnowszy raport Global Peace Index i według tego raportu Polska jest, uwaga, 22 najbezpieczniejszym krajem świata. Tym samym zaliczyliśmy awans i to niemały, bo aż o 23 pozycje w porównaniu do ostatniego takiego zestawienia. Żaden inny kraj na świecie nie zaliczył w tym zestawieniu tak dużego awansu. Liderem bezpieczeństwa pozostaje Islandia, na drugim miejscu Nowa Zelandia, na trzecim jest Szwajcaria. Na końcu Izraela natomiast Izrael, Ukraina Demokratyczna, Republika Kongo, Sudan i Rosja. Twórcy indeksu zauważają, że obecnie toczy się więcej aktywnych konfliktów międzypaństwowych niż kiedykolwiek od zakończenia II wojny światowej, a liczba krajów uwikłanych w te konflikty zewnętrzne wzrosła niemal dwukrotnie od 2008 roku. Polska jest bezpieczna, panie i panowie, 22 miejsce. To ładny wynik, myślę. Teraz zaśpiewa Monika Brodka o tym, żeby obudzić ją w lipcu. To już za chwilę, tak mi się wydaje, nawet na pewno. Wspomnijmy ten piękny utwór teraz w naszym, czyli Z.

назад. Silence. 19, 10 minut, będzie 19. W czwartkowy wieczór o 20 Maciej Kulewicz. A ja przed momentem przeprowadziłem bardzo taką ciekawą dyskusję z jedną ze słuchaczek i doszliśmy do wniosku, że a propos przebojów mundialu, że kiedyś było jakieś tak, kiedyś było lepiej. Bo te przeboje mundialu były bardziej wyraziste, przede wszystkim był jeden hymn i wiadomo było, że dotyczy on piłki nożnej. A na przykład zwróćcie uwagę, że w tym roku mamy ich tak wiele, że już sam nie wiem, który to ten oficjalny, bo dzisiaj jakiś nowy się pojawił. A kiedyś to wiadomo, Shakira, Waka Waka albo Ricky Martin, no i od razu było wiadomo, o co chodzi. No dobrze, nie będzie teraz hitu mundialowego, będzie za to inny hit, który był pewnie hitem głównie u mnie w domu, ale mam nadzieję, że u was też co jakiś czas się powraca, co jakiś czas powraca, między innymi za sprawą radia. Bruce Springsteen i to będzie Secret Garden, czyli przepiękny filmowy numer, którego mam nadzieję dawno nie słyszeliście i z tym was zostawiam. Piękne to będzie. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się, czyli za jutro od 16. Miejcie dobry wieczór. Dziękuję. Do usłyszenia jutro.

0: reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz...
7: Dobrze być w domu.
6: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: A cappuccino też za 7?
2: Też.
8: A flat white?
2: Też.
8: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
1: To jest Chilli Zec. Nastaw się na Chill Out.

0: programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. cliff.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

Reklama. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl. Po reklamie.

0: Gramoż w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z i zapraszam na dwie godziny muzyki, muzyki interesującej, muzyki inspirującej, muzyki dającej radość i relaks. Dzisiaj będzie egzotycznie również. Będę kontynuował wątki z poprzedniego Królewicza, czyli pojawią się najnowsze płyty rewelacyjnych artystek Fatoumaty Diawary z Mali, Suad Massi z Algierii i Natasha Atlas, która trochę z Belgii i trochę z Egiptu. Również ponownie pojawią się nowe polskie piosenki premierowe. Pojawi się świetny nowy utwór Jay Bernarda, czyli pana, który ukrywa się pod pseudonimem Jay Bernard, czyli Jinte Depreza, który na co dzień gra w formacji Baltazar, no i wydaje również solowe płyty właśnie jako Jay Bernard. Pojawią się nowe nagrania Kuti Mana z jego najnowszej świetnej płyty, bardzo relaksująca, chilloutowa muzyka. No i zakończymy dzisiejsze spotkanie znakomitymi evergreenami, klasykami muzyki soulowej i jazzowej i retro swingowej, świetnie zaaranżowany przez Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra i oczywiście fantastycznie wykonany między innymi przez Cynthię Raivo Dodi czy Haley Reinhardt. Więc no, dzisiejszy Królewicz zapowiada się rzeczywiście bardzo mocno i intensywnie. A przywitałem was oczywiście piosenką hiszpańskiej formacji z Madrytu, która nazywa się Los Telepaticos. Cudowny utwór psychodelico Guaira del Diablo. No i tak jak wspomniałem na początku, bardzo proszę, mamy najnowszą płytę Fatoumaty Diawary z Mali. Płyta nazywa się Massa i utwór, który na początek tej prezentacji to właśnie utwór tytułowy Massa. Później kolejne piosenki to Cheba i Tati Bakary. I tak jak powiedziałem wcześniej, no Fatoumata Diawara, która między innymi na przykład współpracuje z zespołem Nubian Twist, wydaje świetne solowe albumy, które ekumenicznie bardzo łączą oryginalną muzykę z Mali, ten malijski, saharyjski blues ze współczesnym popem i rockiem także, no i typowymi soulowymi historiami. Ladies and gentlemen, zapraszam bardzo gorąco i serdecznie na kolejną prezentację piosenek z najnowszej płyty Fatoumaty Diawary.

Planet. W audycji Królewicz zabrzmiała królowa muzyki afrykańskiej z Mali, Fatoumata Diawara, ze swojego najnowszego albumu zatytułowanego Massa. I tak sobie myślę, że można by przy okazji sięgnąć po poprzednie płyty tej znakomitej artystki, ponieważ tak jak kiedyś wspomniałem, i Fatoumata Diawara, i Angelique Kidjo, no to jest królowa, a to można powiedzieć jest królewna, to są dwie takie niesamowite ambasadorki muzyki afrykańskiej. Oczywiście zespół Amadou i Mariam także, no, jest czego słuchać z tego kontynentu i dlatego w Królewiczu chciałbym kontynuować w tej chwili ten wątek etniczny, tylko że w tym momencie z Mali przeniesiemy się trochę bardziej na północ, czyli do Algierii, do pięknego, niesamowitego kraju, który coraz bardziej otwiera się na turystów. Ostatnio przeczytałem dosyć duży artykuł, taki reportaż, gdzie i co zobaczyć w Algierii, w Algierze i w okolicach. No coś niesamowitego, tym bardziej, że jeszcze stosunkowo mało turystów i ekonomicznie okazuje się, jest to bardzo, bardzo na przykład dla nas opłacalne. No i poznałem algierską artystkę Souad Massi, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Artystka, która w pewnym momencie przeniosła się do Francji, mieszka we Francji i tam tworzy, natomiast bardzo silnie związana jest z krajem swojego urodzenia i swojego pochodzenia. I właśnie o tym opowiada jej najnowsza płyta, która nazywa się Zagatę. Chciałbym, abyśmy zagłębili się w jej twórczość, posłuchali kilku utworów. Ja na dzisiejszą prezentację wybrałem dwa utwory z tej nowej płyty Zagatę. Właśnie ten tytułowy Zagatę i drugi Equation 2, tak bym to nazwał, oraz piosenka Killium, która pochodzi z jednego z poprzednich albumów. Niesamowity głos, cudowne aranżacje, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. To jest o tyle ciekawe, że Souad Massi wywodzi się z takiego bardzo rockowego korzenia i zresztą część tych rockowych inspiracji słychać na tej najnowszej płycie, ale też ten algierski rock inspirowany saharyjskim, malijskim bluesem jest tutaj troszeczkę tak uspokajany przez niesamowite, piękne ballady i te właśnie arabskie harmonie. Ciekawy jestem, co sądzicie o Souad Massi, jeżeli coś sądzicie, ale jestem przekonany, że na pewno. W związku z tym bardzo proszę, podzielcie się ze mną swoimi refleksjami. maciej.ulewicz@czylizet.pl maciej.ulewicz@czylizet.pl No a teraz słuchamy tych najnowszych i trochę starszych utworów algierskiej wokalistki, gitarzystki i kompozytorki Souad Massi.

0: pose tes armes. Chaque guerre enfante des orphelins. L'ignorance mène à la peur. Et la peur mène à la haine. Et la haine mène à la violence. Voilà.
1: Królewicz w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to, mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: A cappuccino też za 7?
5: Też.
9: A flat white?
5: Też.
9: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Mickiewicz w Chili Z.
1: To była Suad Massie z Algierii i teraz prosto z tego pięknego kraju przenosimy się do Polski. Ja cieszę się na tę prezentację ze względu na to, że rzadko się zdarza, żeby taka ilość polskiej, dobrej polskiej muzyki została zaprezentowana w Królewiczu. I jeszcze tym bardziej się cieszę, że wszyscy artyści, którzy za chwileczkę zabrzmią, są stałymi gośćmi Radia Chili Z i w audycji Królewicz pojawili się wielokrotnie osobiście. Zaczniemy od zespołu No Limits, od legendarnej trójmiejskiej formacji, która niedawno wydała najnowszy singiel zatytułowany Neonem Być, który świadczy o tym, że jesienią ukaże się ich płyta, pierwsza płyta po 10-letnim milczeniu. Bardzo ciekawy jestem efektu tej przerwy i co się wydarzy, ale można usłyszeć i zobaczyć już niedługo zespół No Limits na żywo i przekonać się właśnie o tym, jak teraz brzmi i w jakiej znakomitej jest formie, o czym świadczy ten utwór Neonem Być. Ze względu na to, że już jutro, czyli 12 czerwca w Gdyni na scenie Podwórko Artyst, to scena klubu Ucho, odbędzie się koncert tej legendarnej formacji. Jest to koncert darmowy w ramach obchodów stulecia Gdyni, w związku z tym wszystkich na ten koncert serdecznie zapraszamy. Ciekawostką tej imprezy może być to, że oprócz koncertu No Limits pojawi się także specjalny projekt złożony z różnych muzyków trójmiejskich, którzy specjalnie na tę okazję wykonają utwory z tak zwanej trójmiejskiej sceny alternatywnej, czyli sceny, która swego czasu była bardzo, bardzo popularna. Tworzyło ją bardzo wiele ciekawych, intrygujących zespołów i teraz muzycy zespołu No Limits z towarzyszeniem innych artystów wykonają kilka piosenek właśnie z repertuaru tych grup. To jutro w Gdyni, w związku z tym serdecznie zapraszam na koncert No Limits, a teraz oprócz piosenki No Limits oczywiście kolejne nowe polskie piosenki to Misia Furtak z Katarzyną Nocowską, czyli zapowiedź jej nowej płyty, znakomity utwór Nie bój się. Potem pojawi się Iza Kowalewska, która już wielokrotnie była prezentowana i cieszę się bardzo na ten utwór. Zapalenie uczuć, tytułowa piosenka z najnowszej płyty, która również jesienią, no i Maja Kleszcz, która podbiła moje serce dwoma nowymi utworami. Zresztą Maja Kleszcz od zawsze jest przeze mnie bardzo, bardzo admirowana, no ale zasługuje na to ze wszech miar. A te dwie nowe piosenki, w tym właśnie ta ostatnia, Mam nadzieję, którą tutaj wykonała z Cortezem, świadczy o tym, że szykuje nam się po prostu rewelacyjna płyta. No to zapraszam. No Limits, Misia Furtak z Katarzyną Nosowską, Iza Kowalewska i Maja Kleszcz z Cortezem.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz przed chwilą zabrzmiała bardzo silna kobieca reprezentacja Polska. Przypomnę te fantastyczne wokalistki: Anna Męczyńska z zespołu No Limits, Misia Furtak, Katarzyna Nosowska, Iza Kowalewska i Maja Kleszcz. Skądinąd to znamienne, że to tylko same kobiety w audycji Królewicz prezentują swoje nowe piosenki. Przynajmniej tak to tutaj teraz wyszło. Z Polski przenosimy się w tej chwili do Belgii, ponieważ mam przyjemność zaprezentować wam już za chwilę świeżą, nową, gorącą piosenkę artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Jay Bernard. Ale stali słuchacze, stałe słuchaczki Radia Chili Z i audycji Królewicz oczywiście od razu wiedzą, że chodzi tutaj o Inte de Preza z formacji Baltazar. Wiadomo, że formacja Baltazar jest formacją, którą uwielbiamy słuchać. Wszystkie jej płyty są często prezentowane i piosenki goszczą na antenie. Dwóch liderów, Jay Bernard, nie tylko właśnie Inte de Preza i Martin de Voldere, panowie czasami tworzą swoje własne solowe projekty. Martin to oczywiście formacja Warhouse, a Inte de Preza to Jay Bernard. Wydał już dwie płyty, no i teraz ta najnowsza piosenka chyba świadczy o tym, że będziemy mieli niedługo do czynienia z płytą trzecią, z solową trzecią płytą Inte de Preza. Swoją drogą również ciekawy jestem, kiedy formacja Baltazar wyda kolejny wspólny album, bo takie mam drobne wrażenie, że chyba już czas na to. No dobrze, Jay Bernard, czyli Inte de Preza, w jednej piosence absolutnie gorącej i najnowszej, Four in the Morning, skądinąd bardzo taka optymistyczna piosenka jak na pana de Preza, bo tak przynajmniej ja odbieram ten utwór. I pozwoliłem sobie w tym momencie i w tej prezentacji przypomnieć również kolejne utwory. Utwór Taxi z płyty zatytułowanej Contigo, czyli z tej ostatniej długo grającej solowej płyty, i utwór Questions z pierwszej solowej płyty Jay Bernarda, czyli Inte de Preza. To taki krótki przegląd solowej twórczości Jay Bernarda w oczekiwaniu na najnowszy album. Bardzo ciekawy jestem, jak to wszystko zabrzmi. Również czekamy na całą płytę zespołu Baltazar. No tak, belgijska muzyka, podobnie jak belgijskie kino, jest bardzo, bardzo ciekawa. A zresztą za chwilę również kolejna artystka poniekąd z Belgii. Teraz zapraszam na premierowe Four in the Morning by Jay Bernard. Here I go.

0: Reklama. Gadania Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gadania Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gadania.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia. A zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Przed chwilą w Królewiczu zabrzmiał przekrojowy Jay Bernal, czyli Inte de Press z formacji Baltazar w piosenkach ze swoich dwóch ostatnich płyt i w zapowiedzi najnowszej. Piosenka 4 in the Morning jest właśnie zwiastunem najnowszego materiału, który oczywiście, znając artystów i plany wydawnicze, ukaże się jesienią. Na szczęście jesienią nie ukazała się najnowsza płyta Natasha Atlas, tylko właśnie teraz, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ze względu na to, że Natasha Atlas jest jedną z moich ulubionych wokalistek i artystek, która towarzyszy mi naprawdę od wielu lat. Jej twórczość łącząca mocne, konkretne elementy etniczne, arabską kulturę ze współczesną interpretacją, z elektroniką, jednocześnie dbałością, olbrzymią dbałością o oryginalne brzmienie, zaskakuje i zachwyca mnie od wielu, wielu lat. Od dłuższego czasu Natasha Atlas współpracuje z takim egipsko-brytyjskim kompozytorem, wiolinistą, skrzypkiem i producentem, który nazywa się Sami Bishai. Po raz pierwszy o Samim usłyszałem, kiedy Natasha Atlas zaśpiewała taką epkę, która się nazywała The Inner and the Outer, gdzie połączyła, no powiedziałbym, wręcz ambientowo-elektroniczne sytuacje właśnie z klimatami etnicznymi. No, zachwyciło mnie to absolutnie. No i okazało się, że tak, współpraca Natasha Atlas z Samim Bishaiem owocuje wieloma kolejnymi projektami, no bo przecież płyta Strange Days to również jest ich wspólne dzieło. No i niedawno, dosłownie kilka dni temu, bo 5 czerwca miała miejsce premiera kolejnego wspólnego dzieła Natasha Atlas i Sami Bishai, Parallel Universe Volume 1. Niezwykły, intensywny, bardzo refleksyjny album, będący właśnie tym połączeniem takiej mocnej, ciekawej, przestrzennej elektroniki z merytoryką, która mówi nam o współczesnym świecie, o problemach współczesnego świata, szczególnie o tym, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. No i ten nieziemski, wręcz zjawiskowy głos Natasha Atlas. Ta płyta zyskuje, nawet co ona nie musi zyskiwać, ale z każdym kolejnym przesłuchaniem, co już wcześniej mówiłem, odkrywa się w niej nowe przestrzenie, odkrywa się w niej nowe warstwy i do wielokrotnego przesłuchania tej płyty bardzo Was zachęcam. Bardzo proszę, 3 utwory: Haga Zai Kidda, Balam Bium i Zumut. Przekonajcie się sami, przekonajcie się same, jakaż to niesamowita muzyka.

0: Królewicz w Chili Z.
1: To audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. Brzmiała, śpiewała Natasza Atlas ze swojej najnowszej, znakomitej według mnie płyty, która zatytułowana jest Parallel Universe Volume 1. No i właśnie ten Volume 1 jakoś daje mi też nadzieję, że już niedługo będziemy mieli do czynienia z Volume 2, bo ta płyta jest po prostu zachwycająca. Ciekawy jestem, czy się ze mną zgadzacie, czy również odkrywacie te nowe warstwy i nowe przestrzenie w najnowszej płycie Nataszy Atlas. W Królewiczu ja zawsze chciałbym i chcę i będę chciał, żeby muzyka łączyła gusty, łączyła ludzi i łączyła sytuacje. Dlatego obok właśnie Nataszy Atlas czy Jasmin Hamdan pojawiają się tacy artyści z Izraela jak Noga Erez, jak Asaf Avidan czy chociażby Kutiman, którego płytą z roku 2022, płytą zatytułowaną Open, zachwycaliśmy się w Królewiczu bardzo. To jest muzyk, kompozytor, producent, który tworzy cudowną, ambientowo-chilloutową muzykę z takimi ewidentnymi powidokami soulu z lat 70. Taka szlachetna, delikatna elektronika właśnie zabarwiona soulem i latami 70. I najnowsza płyta Kutimana, która ukazała się dosłownie teraz, o znamiennym według mnie tytule Hope, właśnie jest już w moim zasięgu i dlatego chciałbym wam ją bardzo polecić i zaprezentować. Tytuł to Hope i zresztą wszystkie tytuły, które tutaj się pojawiają, bo zaprezentuję cztery utwory Kutimana z jego najnowszego albumu, też dla mnie przynajmniej mają znaczenie symboliczne. Everybody needs to be, let your love, clear love i as you are. Bardzo proszę, posłuchajmy, zanurzmy się w ten przestrzenny, chilloutowy świat Kutimana, w którym tli się nadzieja, o właśnie nadzieję, że się tak para poetycko wyrażę. Kutiman, płyta Hope, przepraszam, i cztery utwory. Jeszcze raz. Everybody needs to be, let your love, clear love i as you are. Bardzo proszę.

0: Czyli Z.
1: W audycji Królewicz czas teraz na jazzowo, retro jazzową końcówkę. Od jakiegoś czasu słuchamy najnowszej płyty Jeffa Goldbluma. Tak, tego fantastycznego amerykańskiego aktora Jeffa Goldbluma, który jest również wyjątkowo utalentowanym pianistą jazzowym i super aranżerem. Od dobrych kilku lat ma swój niezwykły projekt, który nazywa się Jeff Goldblum and Mildred Snitzer Orchestra. I jest to projekt, na którym fantastyczne artystki i artyści wokalni śpiewają standardy jazzowe zaaranżowane przez Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra. Jeff Goldblum gra na fortepianie, czasami też udziela się i śpiewa. No i brzmi to po prostu cudownie i fantastycznie. Mieliśmy już do czynienia z kilkoma płytami i właśnie teraz ukazała się kolejna, która nazywa się Night Blooms. Jest to jakby muzyczny aneks do poprzedniego albumu z roku 2025, który nazywał się Still Blooming. Na tej płycie, na tej najnowszej płycie ponownie usłyszymy cudowne głosy, z którymi Jeff Goldblum współpracuje od dłuższego czasu i które bardzo lubi. Między innymi jest to Scarlett Johansson, między innymi jest to Cynthia Erivo czy Dodi. No i właśnie teraz chciałbym wam zaprezentować trzy utwory z tej absolutnie gorącej, najnowszej płyty, która nazywa się Night Blooms. Rzeczywiście ta noc z taką muzyką kwitnie bardzo. Nasz wieczór w radiu Chili Z zyskuje jeszcze bardziej, kiedy możemy pod koniec tej audycji posłuchać tak świetnie zaaranżowanych standardów jazzowych z tego cyklu The Great American Songbook. Bardzo proszę, teraz trzy piosenki. If I Only Had a Brain, i to będzie duet Jeffa Goldbluma z Cynthia Erivo. Później Dodi zaśpiewa cudowny standard Mean to Me oraz ponownie pojawi się Cynthia Erivo w utworze We'll Meet Again. Oczywiście, że ponownie się spotkamy i z Jeffem Goldblumem i Mildred Snitzer Orchestra, no i oczywiście ponownie spotkamy się w audycji Królewicz, więc bardzo proszę teraz posłuchajmy, no i ewentualnie potańczmy te cudowne utwory, te fantastyczne kompozycje. Jeff Goldblum and Mildred Snitzer Orchestra. Zapraszam.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra, znakomita kolejna płyta z tego cyklu zatytułowana Night Blooms. Moje drogie, moi drodzy, audycja Królewicz powoli i nieubłaganie zbliża się do końca. Ja wam chciałem bardzo serdecznie i gorąco podziękować za wszystkie maile, za wszystkie komentarze i za wspólne redagowanie naszej audycji. Przy okazji ponawiam pytanie, czy zrobimy odcinek Królewicza całkowicie poświęcony Nataszy Atlas, ponieważ jej dyskografia jest tak obszerna, że tak pomyślałem, że i ten okres wakacyjny, który się zbliża, no jakoś tak skłania mnie do stworzenia kilku stricte tematycznych audycji, no tym bardziej, że właśnie bardzo etnicznie zrobiło nam się w tych ostatnich. No dużo nowości brazylijskich, dużo nowości właśnie afrykańsko-arabskich i to jakoś tak powoduje, że chciałbym, żeby tej muzyki było jeszcze i jeszcze więcej. No ale cóż, teraz chciałbym się pożegnać, życząc wam oczywiście dobrej nocy, bezpiecznej i spokojnej i ciepłej. Ja zawsze tak mówię, no ale bo chciałbym, żeby było nam wszystkim po prostu dobrze, życząc również zbliżającego się udanego weekendu. Serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową player.chiliz.pl. Tam znajdziecie wszystkie spodcastowane Królewicze. W związku z tym, jeżeli macie ochotę ponownie posłuchać chociażby Nataszę Atlas, Jeffa Goldbluma czy Fatumaty Diawary, no to oczywiście możecie to zrobić właśnie poprzez podcasty, które znajdują się na tej stronie. A ja teraz, zgodnie z naszą tradycją i zgodnie z moją formułą, do której się już naprawdę przyzwyczaiłem, mam nadzieję, że wy również, chciałbym zakończyć piosenką Lover, która znajduje się na tej płycie Night Blooms, czyli jeszcze pozostaniemy właśnie na dobranoc w klimatach takich retro jazzowych. To piękna ballada, absolutnie piękna ballada. No i tak, Halle Reinhardt, Mildred Snitzer Orchestra, Jeff Goldblum i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczny dobranoc, do usłyszenia w przyszłym Królewiczu.

Me too.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chilize.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chilize.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
1: Po reklamie.